Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

Yeah.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Come on now, baby. Let's play. Let's play now.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

dwa adaptery. Te bajery bery weryfikuje to 2-4. Hajdawery wóż, maniery krusz, strobery kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton George'a nie burz, burz. Pada bery bery i Frank ci do mózgu.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Może...
1: MITP bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji MITP bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

adaptery. Te bajery bery weryfikuje co 2-4. Hajdawery wóż, maniery krusz, strawberry kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Linton George'a nie burz, burz. Pada bery bery i Frank ci do mózgu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu. Samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie.

Gdy patrzę wstecz, nie wstydzę się żadnej ze scen źle zagranych. Mój każdy grzech bliski mi jest, choć czasem bolą mnie rany.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Nie musisz niczego ukrywać.
1: Witam wszystkich, witam słuchaczy i witam moich rozmówców. Mamy 16 maja 2026 roku. Mamy piękny, w Irlandii może nie piękny, ale ogólnie piękny poranek sobotni. Nagrywamy audycję offline, także witamy Was, kiedy ktoś będzie odsłuchiwał. Także dzień dobry, miłego popołudnia i dobry wieczór. A dzisiaj sobie porozmawiamy o sprawach bieżących i spróbujemy dalej rozwiać pewne wątpliwości dotyczące tego, co się właściwie na świecie dzieje. No, a rzeczy dzieje się dużo, właściwie nie wiadomo, którą sobie stąd wybrać, żeby potraktować ją jako najważniejszą, ale może tak po kolei, od takich spraw może szybkich, mniej ważnych, ale według mnie w sumie znaczących. Może zacznijmy tak od poletka polskiego, powiedzmy, przyjrzymy się, co się właśnie tam dzieje. W sumie informacja nie dosyć świeża, ale sprzed powiedzmy jakiegoś miesiąca nasz nowy prezydent. I tu mi się podobają pewne ruchy, tylko no, moje pytanie będzie, jak wy to panowie widzicie, czy coś się z tego wykluje? No, chodzi o tym, że pan prezydent Nawrocki zadeklarował ujawnienie aneksu WSI, to na co wielu ludzi czeka. Tego typu rzeczy no już w 1989 roku próbowano robić. Właściwie tylko jeden poseł, który nazywał się Janusz Korwin-Mikke, bardzo, bardzo par na to, żeby ujawnić wszystkich agentów. Pomimo wszystko, że sam mówił, oczywiście tam mogą być rzeczy kompromitujące również na mnie, mogą to być rzeczy, które są sfabrykowane, ale mimo wszystko trzeba to wszystko ujawnić i był takim jednym człowiekiem, który chciał to zrobić. No i mimo wszystko tych deklaracji ja no nie widzę tego, że pomimo tych deklaracji raczej nie wydaje mi się, że to się uda zrobić, bo wciąż jest zbyt dużo ludzi, którzy tam siedzą, którym zależy, aby no w sumie na ich temat nic nie wyszło. Także jak wy to widzicie, panowie? Czy aneks WSI będzie kiedykolwiek odtajniony, czy raczej to się utrzyma w tajemnicy?
2: Bo jeżeli pozwolicie, ja na chwilę zabiorę głos. Jasiek, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Zapomnieliśmy się przywitać z widzami. Zanim zaczniemy o tym rozmawiać...
1: Sorry, mi to się zdarzało.
2: To może się przywitajmy, a później się odniesiemy do twojego pytania. Okay. Cześć, pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Inny Punkt Widzenia. Z tej strony Paweł. Pozdrawiam Jaśka, Łukasza i Michała. I was, i oczywiście ojca prowadzącego z Radia Cenzury, Marcina, i was, drodzy słuchacze i słuchaczki. Panowie, przywitajcie się, jak chcecie.
3: To ja też się przywitam. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam was, panowie, ciebie, Michale, Pawle i Jaśku. Pozdrawiam ojca, przeora, dyrektora, czcigodnego, wielce wielebnego i tak dalej. I życzę wam wszystkim miłej edycji. Ja oczywiście tutaj reprezentuję emigrację dzisiaj wyjątkowo. I też mam parę rzeczy do powiedzenia z mojego punktu spojrzenia, tam, tu gdzie jestem. Cześć jeszcze raz.
4: No, witam wszystkich, podłączam się pod pozdrowienia dla wszystkich. Miłego słuchania. Chwała Bogu, Panu Światów.
2: Jaśku, jak chcesz, to się też przywitać.
1: No, oczywiście witam wszystkich, jak na początku. No jeszcze, jak widać, moja kariera radiowca jest chyba na początku. Jeszcze dużo praktyki potrzebuję, ale mam nadzieję, że mi to wszystko wybaczycie. Przepraszam bardzo i witam wszystkich. Szczęść Boże.
2: Takie właśnie rzeczy to sprawiają, że audycja jest autentyczna i temat naszego audycji też jest jeszcze bardziej autentyczny, jeżeli jesteśmy sterowani, manipulowani, ani nic z tych rzeczy po prostu.
3: Ja jeszcze tylko przypomnę, że my nagrywamy na żywo, to w sensie

Nie, troszkę inne. Niech, że uciekam od twojego pytania, bo w tym pytaniu będzie odpowiedź na twoje pytanie i automatycznie rozwinięcie twojego pytania. Czy to ma już większe znaczenie odtajnienie aneksu WSI? Wiesz co, dla mnie to ujawnienie tego aneksu to już po prostu ma znaczenie, żeby można zobaczyć po prostu tą, jak powiedzieć, kręgosłup tego systemu, który my mamy w Polsce, który się wytworzył no, ponad 35 lat temu. Ujawnienie taśmy WSI, raczej tego, raczej nie WSI, tylko tego raportu Macierewicza w 91 roku, kiedy ten raport powstał, Macierewicz i Korwin-Mikke także wspomniał, wtedy to miało kluczowe znaczenie dla Polski. Wtedy to miało kluczowe znaczenie dla Polski, bo gdyby ten raport został wtedy ujawniony, zostały ujawnione te powiązania, jakie wtedy się wytworzyły, jakie wtedy były i niestety przez następne dziesiątki lat się rozwijały, umacniały, kształtowały, sprawiłoby to, że bylibyśmy jako kraj w zupełnie innym punkcie, nie byłoby podejrzewania, nie byłoby tego całego systemu układu okrągłego stołu. Dlaczego to jest takie ważne? Po prostu mam dwa przykłady dwóch krajów. Wtedy Czechosłowacji i Zjednoczonych wtedy Niemiec w 90 roku. Zacznę od Niemiec. Niemcy jak RFN, jak się łączyło z NRD i chyba tam któregoś listopada 90 roku, nie pamiętam, 11 czy któregoś tam listopada doszło do tego zjednoczenia. Zburzenie muru berlińskiego nastąpiło w 89 roku, chyba jak się nie mylę, w październiku. I popatrzcie się, minął rok, zanim te państwo NRD, bo ono funkcjonowało na arenie międzynarodowej, jeszcze przez rok NRD jako państwo byt prawny funkcjonował. Dopiero właśnie tam w listopadzie 90 roku przestało istnieć RFN, a się, może RFN dalej, Republika Federalna Niemiec dalej istnieje, tylko nie istnieje już w takiej formie, jakie wtedy było, zachody niemieckie, Niemcy zachodnie, nie? Ale zanim to nastąpiło, to państwo RFN z tego zachodnich Niemiec przeprowadziło dosłowną lustrację struktur funkcjonowania państw w tej struktury państwowej, tej publicznej w NRD. I to zrobiło tak drobiazgowo, że ludzie, którzy byli, nie chodzi tylko powiązani ze służbami Stasi, ale w ogóle byli konfidentami, a tam wiemy, że bardzo dużo, chyba 20% odsetku społeczeństwa NRD było donosicielami. To dostali zakaz na 10 lat pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej. I to nawet do zwykłej, jak kiedyś oglądałem lata temu, wiele lat temu oglądałem właśnie o tym materiał, film dokumentalny, który mówił, że nawet zwykli nauczyciele, uczący tam jakichś przedmiotów, a były jakieś tam delikatne powiązania, dostali zakaz 10 lat. Dosłownie wyczyścili NRD z tych służb. I tym ludziom, którzy nie byli powiązani, pozwolili wchodzić do służby publicznej tego nowo powstającego państwa. Dlatego Niemcy nie miały z tym problemu, z tymi, jakby powiedzieć, układami komunistycznymi, jakie są w Polsce były na przykład. Drugi przykład to Czechosłowacja. W Czechosłowacji przeprowadzono to samo. To samo w Czechosłowacji zostało przeprowadzone. I Czechosłowacja rozpadła się w 1994 roku, powstała Czechy i Słowacja. I w Słowacji był tego, jakby powiedzieć, taki, pamiętacie, nie wiem, Madziar, taki był taki przywódca, on tam rządził, był premierem w latach chyba w połowie lat 90. I też tam właśnie były takie układy, też tam właśnie był mocny taki, pamiętam, kryzys przez długi czas europejski, ale zostało to wyczyszczone w dużej mierze dzięki temu, co zrobiono wtedy lustracja w 91, w latach 90. w Czechosłowacji. Wyczyściło. A Czechy, gdy się rozdzielały, one były wyczyszczone. Ja nie mówię, że tam ludzie, było to dogłębne wyczyszczenie. Ale teraz jak się popatrzy, jak funkcjonują Czechy jako państwo, jaką prowadzą politykę,
jaka tam jest wewnętrzna polityka, nie jest jakimś specem od polityki wewnętrznej.

0: wewnętrznej cze. Ale podobają mi się decyzje w tym kraju, jakie są podejmowane. I to jest efekt tego, co było zrobione. U nas tego nie zrobiono. I teraz, po tych 30, dobiegając do końca swojej wypowiedzi, po 30 paru latach, to już bardziej jako ciekawostkę. Bardziej mnie interesuje układy, jakie są teraz zawierane. Na przykład tajny aneks Tuska do umowy z Ukrainą. Bardziej mnie interesują ludzie, umowy międzynarodowe, jakie są podpisywane, kto je podpisuje. Bardziej mnie interesuje, raczej nie mówię, bardziej jakby mnie interesowało z tego aneksu, to by mnie interesowało, jakie kroki, gdyby ten aneks został ujawniony, jakie kroki zostały podjęte wobec najbogatszych Polaków, dużej części najbogatszych Polaków, Solorza, tego właściciela, tego, nie Solorzu, tylko tego, rodziny tego. Kogo?
1: Kulczyk.
0: Kulczyka i nie tylko. Ja bym się wziął na przykład za tych ludzi, którzy przez pierwszą najbogatszych ludzi z listy wprost pierwszej połowy lat 90. Pierwszą trzydziestkę. Bo duża część tych ludzi dzisiaj są ich dużej części dzieci, potomkowie. Zarządzają tym majątkiem. Tym bym się zajął. Bo ten majątek właśnie pochodzi z tego, w tym aneksie tam są powiązania. Jak ci ludzie doszli do tak gigantycznych pieniędzy, którzy z wielu z nich, tak jak w Rosji czy na Ukrainie, ci oligarchowie powstawali, oni działali w podobny sposób, tylko troszkę, powiedzmy, bardziej cywilizowany sposób. To by mnie bardziej interesowało. Co z tym zrobić? Jak to ujawnić? I jakie konsekwencje ci ludzie by ponieśli? To by mnie bardziej interesowało. Oddaję głos pan.
1: Właściwie ja bym się tu zgodził. Samo ujawnienie w sumie niczego nie zmienia, a działania później, które za tym idą, to właściwie tutaj by było całe sedno, ale myślę, że warto by było wiedzieć, kto z kim i jak, komu powiedzieć wszyscy won, no bo właściwie na ten czas no, nie wiemy nic, a to by nam dało pewien obraz, chociażby do późniejszych działań. No to właśnie by zależało, czy cokolwiek byśmy z tym zrobili.
2: Ja tu jeszcze od siebie mogę dodać, że nie wiem, czy dobrze pamiętam z historii, ale był taki moment, gdzie upadał mur berliński, to w zasadzie wszystkie agencje wywiadowcze tego starego systemu w ten czy inny sposób udostępniały dokumenty o tajnych współpracownikach systemu i to jakoś tam była jakaś tam burza, nie burza i to jakoś przeszło. Ja byłem zbyt mały, żeby takie rzeczy jeszcze pamiętać. To w zasadzie opieram się tylko na wiedzy historycznej w tym momencie. Natomiast Polska, z tego co wiem, chyba bardzo długo się opierała, tak długo, że do dzisiaj się opiera, jeżeli chodzi o ujawnienie niektórych agentów systemu poprzedniego. W związku z czym stawiam taką tezę, że ten aneks też nie będzie ujawniony, ponieważ za dużo ludzi na tym straci. I nie mówię tutaj o obywatelach, zwykłych obywatelach kowalskich, bo mówię o tych obywatelach, którzy są obywatelami premium, czy jak tam ich nazywacie. Aczkolwiek byłoby to miłe zaskoczenie, gdyby tak się stało. Bo uważam, że dochodzimy do takiego miejsca w historii Polski, gdzie pewne sprawy już nie mogą być zamiatane pod dywan. Zresztą nie tylko w Polsce. I po prostu powinniśmy zacząć myśleć zupełnie innymi kategoriami. Dać miejsce młodym. Niech oni zrobią trochę, że tak powiem, szumu. I niech oni zaczną wyprostowywać pewne sprawy. Może im się uda. Ja im kibicuję.
0: Łukasz, ad vocem do twojej wypowiedzi. Ten raport będzie ujawniony. A wiesz dlaczego? Ty żeś to przed chwilą powiedział. Jeszcze jedno ad vocem będzie za chwilę. Nie będę się zgadzał, tylko te dwie rzeczy jeszcze powiem. Zmienia się... Jesteśmy świadkami, albo jesteśmy w trakcie tego, jak będziemy świadkami gigantycznej zmiany w Polsce. Na scenie politycznej. Całego systemu. I tego, to jest nie tylko to jest nasze wewnętrzne uwarunkowanie i też uwarunkowań zewnętrznych. Tego, co się dzieje na świecie w ostatnich kilku latach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie zwalajmy na barki młodych tego, co jakby powiedzieć, nasze pokolenie ma zrobić. Bo my jesteśmy w chwili teraz w pełnej witalności. Czemu na przykład, jako przykład, tylko dlaczego dla nas jest takie ważne, żeby nie zostawiać tego tylko im? Bo oni to spieprzą, sorry, że to powiem. Oni to zrobią. Dlatego, że są ideowi, a ideowych ludzi często się da przekręcać. A dlaczego my to możemy zrobić lepiej? Nie, że wszyscy, tylko duża część może być przekręcona tak, jak my żeśmy byli przekręcani, gdy byliśmy w ich wieku. Wiesz dlaczego? W judaizmie do tego studiowania Tory, takiego rozważnego, albo Talmudu, dopuszcza się osoby 40-letnie. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To jest bardzo taki, jakby powiedzieć, takie bardzo ważne, jakby powiedzieć, założenie tego, dlaczego tacy ludzie są dopuszczani. Bo to są ludzie ukształtowani. To są ludzie już zakorzenieni w swoich poglądach, którzy nie są jak chorągiewki. Nie, ta ideowość mają, ale już nie jest to taka ideowość naiwna, którą my posiadamy. Taki mój adwokat do tego, do twojej wypowiedzi. Oddaję głos.
2: Nie, to by się w sumie zgadzało, tak? Ale mam na myśli to, że to nie jest tak, że damy świat młodym, niech oni rządzą, tylko po prostu to musi jakoś tak nastąpić, jakby to powiedzieć, tak z porozumieniem pokoleniowym, nie? Że wiecie co, na przykład wczoraj słuchałem taki ciekawy wywiad z Jackiem Walkiewiczem. On jest chory na Parkinsona i on właśnie o tym głośno mówi. I on swoje życie postrzega taki z perspektywy jakiego, takiego na przykład producenta gwoździ. Co znaczą gwoździe w dzisiejszym świecie? No w sumie nic takiego wielkiego. Natomiast jeżeli popatrzysz na te gwoździe w inny sposób, na przykład, że one są w domie, są w jakimś moście, są w jakimś samolocie i tak dalej, nie? No to już dopiero to innego znaczenia. I ja tak właśnie trochę postrzegam też dzisiejszy świat, że musimy tak patrzeć trochę bardziej holistycznie, że próbują nas wystraszyć na wszystkie możliwe sposoby. Zresztą ja tak zauważyłem, obserwuję to od początku roku tak naprawdę, że od jednego strachu do drugiego strachu i taki serial na 3-4 tygodnie, na miesiąc, na dwa, następny serial, żebyśmy żyli w tym strachu. A tu właśnie chodzi o to, żebyśmy przestali żyć w strachu i zaczęli robić coś, co nas rozwija, a nie zbija.
0: Zgadza się. Wiesz co,
2: to trzeba... już takie bardziej psychologiczno-filozoficzne, bardziej bym powiedział.
0: Tak, zgadza się. Tylko wiesz co, wiesz co młodzi będą chcieli zrobić w pierwszej kolejności? Dobrać się do naszych oszczędności. Dobrać się do tego, żebyśmy nie mieli tak dobrze, jak mamy teraz, a oni mają źle. Pamiętacie tą nagonkę, źle to powiedziałem, nie nagonkę. Pamiętacie to, jak my żeśmy mieli po 15-20 lat i jeszcze my żeśmy żyli w porównaniu do tych młodych, którzy teraz mają, my żeśmy żyli w zupełnie innych uwarunkowaniach makroekonomicznych, gospodarczych i odnośnie pracy, tego wszystkiego, my żeśmy żyli i my naprawdę mieliśmy przekopane i pamiętamy, jak nam się wmawiało do tego, żeby ci, którzy tam mają, ci tam nasi rodzice czy coś, żeby im zabrać. I niestety taki widzę to, bo ja czytam artykuły i widzę to, jak nie mówię, że im oni mówią, żeby nas zabrać, ale jak się im to ładuje do głowy, to samo, co nam było ładowane. Jak mamy się porozumiewać z młodymi, to pierwsze na zasadzie tego, nie takiego hasła Wojtyły, że świat należy do młodych, albo na przykład Grety Thunberg i cały tych zastępów tych, że młodzież odmieni świat. Tak, młodzież ma tą siłę do tego, żeby nie iść na kompromisy i to jest bardzo pozytywne. I to w nich kształtujmy, to dbajmy o to, żeby nie stracili ideowości, żeby się nie stali cynikami albo jakimiś takimi, no, żeby nie stracili tego. My jako starsze pokolenie, które swoją ideowość już gdzieś tam może nie zatraciło, ale zamieniło, albo niektórzy z nas zatracili, pomagajmy im tą ideowość zachować. Jako siłę napędową i tak jak ty powiedziałeś, nić porozumienia. To właśnie na podstawie tego, dlaczego ci ludzie młodzi na tych protestach,
2: Tak. To chodzi o to, że to dlaczego? Było płynne, a jeżeli dramatyczne, to się skończy źle dla wszystkich. Niestety młodzież dzisiaj w większości jest trochę zlewaczona i przeciągnięta tym tym zarazkiem lewactwa, bo to się czuje. Zresztą każdy z nas, jak był młody, miał trochę sobie coś z lewaka i był taki bunt. Natomiast gdzieś tam, gdy poszliśmy do pracy, zrozumieliśmy, na czym to życie polega, nagle się okazało, że po prostu no, nie tędy droga, nie? I to też ja muszę o tym zawsze pamiętać, bo zawsze tak było, że właśnie młodzi bardziej lewicują, że tak powiem, poglądowo i te poglądy nie zawsze są spójne do rzeczywistości. Zresztą a nigdy nie były.
0: Ja tylko powiem tak, bo tutaj uciekliśmy od tematu, żeby wrócić do tematu. Ja tylko odnośnie tego chciałbym powiedzieć, panowie i drodzy słuchacze i słuchaczki, że los ten kraju przez najbliższe 20-30 lat będzie zależał od takich ludzi jak my. Tego pokolenia. Sorry, młodzi, was jest po prostu za mało. Was jest po prostu w sensie objętościowym w skali ludności kraju. Nas jest, naszego pokolenia, to jest każdy rocznik, to jest przedział od 650 do 800 tysięcy rocznikowo. I mała skala tych ludzi po prostu na przestrzeni, poza jakimiś losowymi zdarzeniami, wypadkami i tam innymi skrajnymi rzeczami, to naturalny sposób tak szybko nie zejdziemy z tego świata. Tylko tak za 20-25 lat, może za 30, tak większej ilości będziemy, jakby powiedzieć, spadać. A wasze roczniki, jak patrzę, tych 20-latków teraz, to są 400 tysięcy. Tych, którzy się teraz rodzą, to są w przedziale 130, 180 tysięcy. To jest ta liczba i na nas, na naszych barkach leży, spoczywa odpowiedzialność w pierwszej kolejności. My po prostu pomóżmy tym młodym nie popełniać tych błędów, jakie my popełniliśmy, kiedy byliśmy kierowani przez takie osoby, albo daliśmy się kierować tym osobom z naszego teraz pokolenia, czy starszych od nas teraz. Po prostu nie popełniajmy tego błędu. I wróćmy do tematu audycji. Michał, słuchamy ciebie, co masz do dodania, bo na pewno już się nie możesz doczekać, żeby zabrać głos. Oddajemy tobie i możesz się odnieść do tego, co my żeśmy powiedzieli z Łukaszem i oczywiście do tego pytania Jaśka i do tego, co się dotychczas powiedział. Oddaję ci głos.
3: Akurat mam tutaj ten traktor mi przejeżdża z tyłu. Takie tam chwile ten. Okej. Okay. Ja bym się chciał odnieść do tego UFOSI, bo jako odnośnie jak się dowiedziałem w sumie o tym, że ma się to odbyć, to ujawnienie, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest dlaczego teraz, nie? Że wiadomo, jakie będą skutki tego. Będzie znowu podział, będą znowu kłótnie, zabierze nam to znowu czasu, energii, a oni w tym czasie albo będą przepychać coś, co ma być gdzieś tam schowane w ciszy, albo po prostu jest to plan skompromitowania po prostu pewnej grupy ludzi, żeby wprowadzić nowych. Dużo jest jakby takich jakby powiedzmy pomysłów na to, co tam się dzieje. Może wszystko z tego, co powiedziałem, jest po części prawdą, aczkolwiek no ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, bo dojdziemy pewnie prędzej czy później, czy już nie doszliśmy pewnie do wniosku, że w tym całym chaosie medialnym ciężko się w ogóle do tej prawdy dokopać. I ja stosuję taką higienę umysłu w ostatnimi czasy, ponieważ wierzę, że jesteś człowiek, jest kwantowym biorobotem i musi dbać o swój komputer, żeby funkcjonował prawidłowo, tak? Także im więcej jakichś tam informacji przyjmujemy, tak ona jakby gdzieś tam zostaje i niepotrzebne informacje też zostają, chyba że ktoś ma na tyle świadomy umysł, że potrafi to gdzieś porządkować w foldery i różne rzeczy i jakoś się w tym łapie, ale zakładam, że nie każdy, bo system na tym jakby bazuje, tak, że my po prostu jesteśmy podatni na informacje. Dlatego trzeba uważać z tą informacją, nie przyjmować jej na tyle. Ja naprawdę używam tylko jakby tych informacyjnych rzeczy jako minimum, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale żeby nie przesadzać, żeby nie popaść w jakieś dziwne czyjeś interpretacje. Po prostu z reguły obserwuję, co ta informacja jakby ma dać. Zastanawiam się, dlaczego oni akurat robią ten ruch szachowy. I czekam po prostu, bo z reguły po czasie dopiero wychodzi, co się dzieje, tak? I dopiero logicznie łącząc kropki można gdzieś tam po kilku ich ruchach zobaczyć, w jakim kierunku to idzie, tak? Także żaden z nas prawdopodobnie nie wie, tak jak Jasiek powiedział, i nie będzie wiedział dokładnie, co się dzieje. Możemy pewnie spekulować. Aczkolwiek, no mówię, taka higiena umysłu i filtrowanie swojej jakby swojej uwagi jest przydatne i też daje jakby taki, ja uważam, że takim głównym jakby nośnikiem prawdy w tej grze, którą gramy, jest Bóg. I Bóg takim jakby do takiego umysłu, który jest zajęty wiecznie jakimiś sprawami, nie jest wyciszony, nie jest w tej stanie takiej ciszy zastanowienia, ciężko jest przefiltrować informacje od Boga, bo każdy ma możliwość takie informacje dostawać i każdy z nas je dostaje, więc ważne jest znaleźć taką ciszę dla siebie i pobycie tylko z samym sobą. Także uważam, że powinniśmy też zwrócić na to uwagę. I tu mnie chyba tylko tyle, bo tego, co wszyscy powiedzieli, to pod każdym z was po wypowiedzią się mogę podpisać, bo każdy coś jakąś ciekawą uwagę dla wszystkich chyba powiedział, więc ja od siebie tyle na razie.
0: Jeżeli pozwolicie, panowie, no mów.
1: Proszę bardzo.
0: Nie jest, bo temu chcę się odnieść, bo może mi to za chwilę ulecieć z umysłu. Ja chcę się tylko odnieść do tej treści, którą tutaj powiedział Michał. To, jaki mamy umysł, jest kluczowe do tego, jak postrzegamy to, co jest wokół nas. I Michał, ja ci powiem tak, że nie wiemy dokąd, nie, że nie zmierzamy, tylko co tak naprawdę wszystko się dzieje. Tak, zgodzę się. Co do wszystkich szczegółów, jakie powiedzieć, się z tobą zgodzę. Ale na przykład ja powiem tak. Pamiętam, jak wybuchł ten konflikt z Iranem 2 miesiące temu, to do mnie z miejsca, w którym pracuję, parę dni później zadzwonił znajomy i bo tam się pytał, bo mnie tam dużo nie było, chciał się mnie spytać, co tam. I przy okazji powiedział, jak tam w tej pracy rozmawiali, mieli chwilę wolną i zaczęli rozmawiać o bieżących wydarzeniach, nie? I mówił wtedy, coś takiego powiedział. Pamiętacie, jak rok temu Paweł mówił odnośnie tego, co się wydarzy, że to, co się teraz dzieje, będzie się działo, nie? Dlaczego o tym mówię? Nie do końca. Właśnie chodzi mi o to, że jak się ma, po pierwsze, wewnętrzny, filtruje się informacje, ma wewnętrzny i te informacje, które pozwalamy do siebie spłynąć do naszego umysłu, to pozwalamy z nami robić. Przez nawet te przefiltrowane informacje. To ma bardzo duże znaczenie. Bo jaki jest główny efekt tego całego info współczesnego świata? No panowie, jaki jest główny cel tego? Takie moje pytanie. Jaki jest główny cel tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje? Wywołanie strachu. I to nie takiego strachu, wiecie, o co mi chodzi, takiego strachu, że dzisiaj się boję, a jutro, w cudzysłowie, ten strach minął. Od 2019 roku żyjemy w nowej normalności. I ta nowa normalność jest taka, że głównym celem tego jest żyć ciągłym strachu. żyć w ciągłym napięciu. Czyli chodzi o to, że te informacje, bo myślę, że wielu ludzi to zrobiło, to co ty, Michał, powiedziałeś, my też to zrobiliśmy, ale chodzi o to, czy te informacje, które dopuszczamy, które rozważamy, rozmyślamy nad konsekwencjami, jakby powiedzieć, co z tego jest dalej. Ja tylko powiem ostatnią myśl, jak się u mnie było to, właśnie do tego wątku z tym Iranem. Dla mnie to, co się wydarzyło 2,5 miesiąca temu, przez wiele lat, wiedziałem, że to się wydarzy. Już wiele lat temu wiedziałem, że to się wydarzy. Zbierając te różne informacje z różnych źródeł. I dla mnie to był taki, jakby powiedzieć, przez wiele lat taki punkt krytyczny. Z moich poglądów, z moich przekonań, że jak ta linia będzie przekroczona, no to będzie już grubo na tym świecie. Naprawdę, to jakby powiedzieć, to już będzie ten taki moment, że się można stąd zbierać. Że się zacznie to. I wiele lat żyłem w takim, a zwłaszcza ostatnie parę lat, żyłem w takim strachu. I apogeum tego strachu miałem rok temu. Teraz minie za chyba miesiąc. Minie rok od pierwszej akcji tego konfliktu. Izrael, Iran, atak, wojna, ten. I wtedy myślałem, że to się ten. I wtedy ten strach we mnie, jakby powiedzieć, wyszedł. Te informacje, które filtrowałem w akurat tej tematyce przez wiele lat i na co się przygotowywałem. I się cieszę, że to wtedy przeżyłem, bo to mnie nauczyło cennej rzeczy. Bo wtedy to było, jak to się mówi, strachy na lachy. Nie wydarzyło się to, co przewidywałem, bo się to uspokoiło. Ale w ciągu następnych miesięcy było pewne, że to się wróci. No i się wróciło 8 miesięcy później, czyli w marcu tego roku. I wiecie, co się przez te 8 miesięcy nauczyłem? Bardzo cennej rzeczy, której się wcześniej nie nauczyłem przez wiele lat. I to na przykładzie tej informacji i teraz na takie negatywne informacje ten mój filtr stał się jeszcze bardziej szczelny i sposób reagowania na to. No to się dzieje. No i co? Mam stać w gacie? Mam być przerażony? Do mnie jeszcze, wiecie, u mnie to jeszcze było wzmocnione, ci, którzy słuchają Ognia Prawdy, wiedzą, że tam odnośnie czasów końca, tego, ten tak zwany aspekt apokaliptyczny, to wszystko, to wzmacnia, nie? I wśród moich kręgów znajomych, z ludzi, którzy wierzą, że żyjemy w czasach końca, to ta sytuacja, nie tylko ta sytuacja, te wydarzenia, ciąg tych wydarzeń wywołuje strach, wywołuje paraliż. A teoretycznie z mojej perspektywy to są najbardziej poinformowani ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje. Którzy wiedzą myśl tego, co się dzieje, bo powinni być najbardziej na to przygotowani. Skoro oni drżą w przerażeniu na to, co się dzieje, na bieżący ciąg informacyjny, który tylko nawarstwia ten strach i przerażenie, to co dopiero przeciętni ludzie, którzy po prostu nie mają w ogóle wejrzenia takiego jak tamte moje grono znajomych, tak jak wy panowie, którzy nie mają, są odcięci albo w ogóle nie filtrują takich informacji. I się nauczyłem, żeby po prostu no jest i żeby właśnie pod wpływem tego, tych bieżących wydarzeń nie popadać w panikę. Nie, nawet jak się realizują pewne moje czarne scenariusze, które kiedyś tam wiele lat wcześniej zakładałem, budowałem, żeby po prostu nie dać się im pochłonąć. A się im dałem przez jakiś moment pochłonąć i mnie to sparaliżowało. I teraz jak dochodzą jakieś nowe informacje z tych moich kręgów, jak powiedzieć, wydarzeń apokaliptycznych, to po prostu wiecie, jak na to panowie patrzę? Tak jakbym się popatrzał przez okno, no i po prostu, no dobra, doszedł kolejny komponent tego mojego światopoglądu, tej mojej wizji świata. Po prostu doszedł kolejny komponent, który go po prostu wypełnia. A ja po prostu...
2: Dzisiaj pada, wezmę parasol, tak?
0: Proszę?
2: Dzisiaj pada, otóż? Wezmę parasol.
0: No,
2: wiesz, znaczy... Dzisiaj pada, wezmę parasol, tak?
0: No. I po prostu... No, to nie,
2: to,
0: żeby
2: to
0: nie...
2: To jest bardzo mądre podejście, wiesz, bo... Powiem ci, że nie ma co się przejmować tym, co się stanie, bo to są rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu. Po prostu możemy wpłynąć tylko na to, jak na to zareagujemy.
0: No.
2: To mamy na to
0: wpływ. Ja chciałem powiedzieć. Po prostu chodzi mi tylko o to, żeby nie, że wiecie, tak bezrefleksyjnie, dobra, dzieje się, mija to tam, idę, no dobra, nie zwracam na to uwagi, nie. Chodzi mi o to, że mnie to ma pokazywać, w jakim przedziale czasu jest. Jakie są potencjalne konsekwencje, moja pozycja w tym świecie do tych wydarzeń, jaka jest i co myśl pewnej tam logicznej analizy, jakie mogą być dalsze konsekwencje, co mogę zrobić w tym moim małym świecie, co mogę zrobić, jak zniwelować jakieś negatywne skutki, a jak pozytywne skutki, jak to na mnie zadziała, to mogę zrobić. To jest kwestia mojego umysłu, mojego serca. To ma kluczowe... I to, co zawsze przez wiele lat tym osobom z mojego kręgu powtarzałem. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Że to, jak będziecie mieli przygotowany umysł, będzie miało kluczowe znaczenie w momencie próby. Gdzie może być tak, że kwestia sekund, decyzji, które będę podejmował w ciągu iluś tam sekund, minut, godzin, będzie rzutować na to, jak będzie wyglądała reszta mojego życia. Być może będzie decydowała, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Ale żeby mieć coś takiego, to muszę mieć rozwinięty sobie wewnętrzny pokój. Wewnętrzny pokój, trzeźwość umysłu, jasność, a nie blokady i klatki jak koń. Widzę to, a nie widzę tego, co jest wokół mnie. To będzie decydować. I chodzi o to, żeby mieć taki umysł. Takie serce. I właśnie te całe zbiór informacji, tego wszystkiego, tej całego otoczenia informacyjnego, jakie jest wokół nas, ma na celu wyrwać nas z tego, żebyśmy tego nie mieli sobie. To jest taka moja refleksja odnośnie tego, co ty, Michał, powiedziałeś. Oddaję głos panowie.
1: To może pójdziemy troszkę dalej, ale ja tu też powiem tak, to co przed chwilą powiedział Łukasz, i powiem i tak, i nie, jeśli chodzi o to, na co mamy wpływ. Rzeczywiście okazuje się, że ponad 90% rzeczy, którymi się przejmujemy, przejmujemy się na zapas i niepotrzebnie, bo rzeczywiście nigdy się nie wydarzają i jest to nasz darmowy stres, który nam tylko szkodzi niepotrzebnie i nie ma to żadnego sensu. Ale tutaj sam, Łukaszu, tam miałeś jakieś propozycje, sam zrobiłeś pod swoim pomysłem audycję i rozważałeś tutaj, jak rozmawiać z tymi ludźmi. I co się okazuje, właśnie najczęstszą odpowiedzią, którą się z tamtej strony słyszy, to jest to właśnie, co ja mogę z tym zrobić. Dlatego no właśnie, tak jak mówię, powiedziało 8 miliardów ludzi, co ja mogę z tym zrobić i nic się nie zmienia. A tu właśnie chodzi o to zjednoczenie, że my mamy moc nawet zmieniania tych rzeczy globalnie, na których się wydaje, że nie mamy, tylko tu chodzi o to zjednoczenie i gdybyśmy nie mieli na to wpływu rzeczywiście, to by tej audycji nie było, bo to by nie miało sensu. A mimo wszystko cały czas gadamy i mamy tą nadzieję, że komuś się tam otworzą oczy, więc czy nie mamy na coś wpływu, czy mamy, no to jest taka kwestia sporna. Ja bym raczej upierał się o tym, że zawsze na coś mamy wpływ. Nawet jak się może wydawać, że nie, ale to jest wszystko to, co robimy, między innymi. I ja mogę, taka dosyć...
2: powiedzieć?
1: Proszę bardzo.
2: Słuchaj, ja obecnie mieszkam w Holandii i powiem ci, że jeżeli chodzi o takie zjednoczenie, bo tam mam ciekawe przemyślenie do tego faktu. Wczoraj i przez wczoraj jeździłem rowerem, bo od czwartku mamy długi weekend w Holandii i jak pogoda tylko pozwala, bo to jest Holandia, jeżdżę sobie rowerem po okolicy i muszę powiedzieć ci, że mam takie przemyślenie, że tutaj wszystko jest zorganizowane. Ktokolwiek kiedy był na wsi takiej holenderskiej, to wie, że tam nawet trawa rośnie w określony sposób, w określonym miejscu, w określonym celu. Tu nie ma rzeczy przypadkowych, ponieważ ten kraj jest mały. On musiał pójść w kierunek zorganizowania się. I tutaj na przykład ludzie są bardzo zorganizowani, jeżeli chodzi o takie lokalne społeczności. Myślę, że gdybyśmy mieli coś takiego w Polsce, takie zorganizowanie na tym poziomie takim oddolnym, to w ogóle ta dyskusja mogłaby być zupełnie inny kierunek, bo już przede wszystkim ciekawsza. Także ja się nie do końca zgadzam z tym, że na przykład, że nie mamy wpływu na to, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. jeżeli ja widzę, że na świecie dzieje się źle, to sam staram się robić coś dobrego. Być nadzieją dla innych i też dostawać tą nadzieję od innych, tak? Na tej zasadzie. Że po prostu... pamiętacie, był kiedyś taki film Podaj Dalej. Stary film z Kevinem Spacey. Gdzie tam dzieciak sobie wymyślił jakąś tam, że zrobi trzy dobre rzeczy dla trzech przypadkowych osób i te trzy przypadkowe osoby dadzą trzech innym przypadkowym osobom. I jeżeli podejdziemy do życia w ten sposób, no to ja myślę, że za 20-30 lat możemy mówić o zupełnie fajnym świecie i naprawdę fajnej starości dla nas. Bo tego bym sobie oczywiście życzył. Tak tylko ad vocem moim chciałem to dopowiedzieć.
0: Okay, no, ale czy mamy 20-30 lat?
1: Okej, okay, czyli...
0: Mówię.
1: No. A tu teraz do ciebie, Paweł, bo dałeś taką dosyć mroczną wizję oceny młodego społeczeństwa, młodych ludzi. Właściwie to, co ja obserwuję, to jest w sumie nie tak do końca, bo widzę trochę różnicę w tym, jak podchodzi część młodego społeczeństwa płci męskiej, a jak to właśnie myślą młode kobiety. Właściwie ty, nie tylko tyle, że są, ale no, kobiety zawsze były, już nieważne, niezależnie od wieku, bardziej lewicujące, socjalistyczne, zawsze chciały tego państwa. Państwa. Oczywiście. Kobieta zawsze będzie chciała bezpieczeństwa i zawsze będzie głosowała. Powiedzmy te partie socjalistyczne, które są opiekuńcze i będą się wtrącały w życie, tak, pod w cudzysłowie pomaganiem w trudnych sytuacjach i zawsze kobiety będą na takie partie głosować. Za to z tego co widzę, to ta część męska młodego społeczeństwa idzie bardziej w konserwatyzm, powraca do religii, do tych wartości powiedzmy archaicznych, jakie nazwiemy. I to nie jest takie jeden do jednego. W sumie kolejna rzecz, jeśli wydarzyłoby się w Polsce referendum odnośnie ETS-ów, zielonej polityki, no to właśnie czy z jednej strony, no to co powiedziałeś Paweł, no to jesteśmy zgubieni, bo ci młodzi pójdą i ideologicznie tak zagłosują jednak no, na te wszystkie porąbane właśnie rzeczy, które, przez które dzisiaj płacimy te wszystkie wysokie rachunki, no właśnie, to jest naszym cierpieniem w tych krajach. Mówię, że będzie się działo źle, no to nie mówię, że tutaj będą nas, nie wiem, przyjeżdżać, gwałcić, zabijać, ale wystarczająco dużo będziemy cierpieć, no płacąc za rachunki, zastanawiając się, czy zapłacić za prąd, czy pojechać na wakacje, no to będzie cierpieniem przyzwyczajonym do wygód dzisiejszego społeczeństwa ludzi, więc prawdopodobnie to da do myślenia, no ale no czy referendum, czy jest szansa w dzisiejszych czasach właśnie z tym myśleniem ludzi, żeby cokolwiek, no się dało ugrać w referendach czy jakieś tego typu ruchach.
0: Mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś?
1: Proszę bardzo.
0: No powiedziałeś, że mroczne mam oblicze młodych ludzi, że mroczny sposób spoglądam na młodych ludzi. Nie spoglądam tak. Są inni niż my. Mają wiele w sensie już jako młodzi ludzie. Nam to z naszego pokolenia przyszło trochę później, a wielu w ogóle nie przyszło. Mają fajne spojrzenie na świat. Mają zupełnie inny, jakby powiedzieć, skupiania akcentów życia na tym, co jest ważne. Na tym, co... Na spędzaniu czasu na przykład. Nie na materialistycznym wyścigu za dobrami materialnymi. To są rzeczy bardzo pozytywne. Powiem ci tak, Jaśku. Wiesz, jaka rewolucja mnie bardziej martwi? Która teraz następuje? Raczej już ma miejsce w wielu miejscach na świecie. Ale dopiero taki zenit, szczyt tego to jest przed nami. Martwi mnie konserwatywna rewolucja. Nie lewicowa. Nie. Bo to, co przez te ostatnie 15-20 lat, mówię tutaj o ETS-ach, o zielonej polityce jako takim przykładzie tego szaleństwa, to właśnie miało być przyczynem do tego, żeby wywołać tą reakcję, którą jesteśmy teraz świadkami. Mnie nie cieszy powrót młodych ludzi do konserwatywnych wartości. Z jednej strony cieszy, bo sam jestem tego reprezentantem. Tylko martwi mnie to, co z tego może wyniknąć. Dla mnie. Bo martwi mnie to, że tacy ludzie jak przełamią te, pójdą dalej w łamaniu międzyludzkich reguł gry. Pójdą dalej niż ci, którzy byli przed nimi, czyli ci z cudzysłowie lewej strony. Gdzie naprawdę te granice już bardzo mocno przekroczyli, a wręcz pogwałcili. No to, jak to się mówi, wet za wet. Wy nam tak, no to my wam tak zrobimy, że będzie to jeszcze bardziej boleśniejsze. Mówisz o powrocie do Boga. O tym, że ludzie młodzi wracają do Boga. Tak, to się dzieje. Europa, zwłaszcza młodzi ludzie, osiągając szczyt tego nihilistycznego nicości w swoim życiu. Niektórzy się dają temu pochłonąć, idą totalne szaleństwa, ale tego jest garstka. Wielu z nad tej przepaści, tej pustki, tej nicości, że w zderzeniu z tym, że życie uświadamiając sobie na świat konsekwencje ateizmu, konsekwencje teorii ewolucji, gdzie miłość, dobro, zło, wszelkie takie hasła, które takie ideowe hasła, w którym się karmiło i karmi ludzi od samego początku. One nie mają żadnego znaczenia. W myśl tego ateizmu i teorii ewolucji one nie mają żadnego znaczenia, bo głównym celem jest przetrwanie. Ale w jaki sposób to osiągniesz? Nieważne. Niektórzy, tak, na przykład Niemczech nazistowski, poszło to w taką skrajność. W Związku Radzieckim poszło to w taką skrajność. Innych, a w naszych czasach to poszło w taką skrajność. No to następuje odwrót od tego, nie? Odwrót. Zwłaszcza w momentach kryzysowych, kiedy ludzie boją się o swoje codzienne życie, to się dzieje. No to już jest w dziejach ludzkości. Wiele razy się takie coś powtarzało. Powrót do tego, co jest sprawdzone. I powrót do mówiłeś, do wiary w Boga. Tylko jakiego Boga? Jakiego Boga?
1: Chodzi o sam koncept, Paweł, o powrót do tego, że jest jakaś duchowość ogólnie.
0: Tak, tak, wiesz, o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że tutaj chodzi mi o powrót do chrześcijaństwa, islamu, że chcę dać temu jakąś łatkę. Nie, nie chodzi mi o to. Nie nadaję łatek. Tylko chodzi mi o powrót do... Czy ludzie naprawdę... I nie tylko ci młodzi, bo to też następuje wśród naszego pokolenia. Ogólnej większa skala jest tego... Wszystkich pokoleń to się dzieje. Bo to, sam na własnym tutaj kręgu to zauważam. Tylko do jakiego? Do jakiego? Bo dla mnie, jeżeli mam się odnieść do Boga, nie będę już go nazywał jakiejś konkretnej religii. Jeżeli mam iść do Boga, którego mam przekonanie, że mnie stworzył, nie? No to mam iść do Boga wolności. Boga, który da mi przekonanie, czym jest prawdziwa wolność. Nie wolność fałszywa, tylko prawdziwa wolność. Nauczył mnie, jak to się mówi, takie, nie zgadzam się z tym słowem, ale powiem to. Znaczy, inaczej bym to nazwał, ale nie będę teraz szukał tej nazwy dla tego słowa. Krytycznego myślenia, krytycznej analizy świata. Nauczył mnie radzenia sobie w trudnych momentach. Nauczy mnie to, że trudne momenty to nie są takie momenty, których ja jak już jestem, to za wszelką cenę mam się z nich wyrwać, żeby wejść w lepszy, spokojny czas. Bo jeżeli tego się nauczy, czy te młode pokolenia, czy my się tego nauczymy, to tak naprawdę nic się nie nauczymy. Wiecie dlaczego? Bo jak będziemy chcieli uciekać do dobrych momentów za wszelką cenę, i nam się to będzie udawać, to po pierwsze nie nauczymy się radzenia z trudnymi momentami. I to młode pokolenie ma to, z tym wielki, niesamowity problem. Naprawdę, niesamowity problem ma z tym, przez te tak zwane wychowanie, tak, jeden z takich objawów, wychowanie bezstresowe. Wychowanie bez karania, bez takiego, wiecie o co chodzi, taki pozytywny, duchu pozytywny. Nie umie sobie z tym radzić. Ale myślę z tym. Jeżeli się tego nie nauczą, bo złe sytuacje, problematyczne sytuacje często są dla ludzi, którzy je przeżywają i nie skupiają się tylko na tym, żeby się z tego ale też potrafią się zdobyć na refleksję, po co mi ta chwila, czy ta sytuacja, czy ten moment jest potrzebny w życiu. I mają tą refleksję nad tym, żeby się nad tym pochylić. Przeżyć ten czas, nie tylko na ucieczce od tego, ale na przeżyciu tego. To się nauczą radzić z tym. Nauczą sobie nie popełniać tych samych błędów. Bo jeżeli tego się nie nauczą, będą powtarzać te same błędy. I będą wpadać w to. I będą wpadać. I głównym aksjomatem będzie tylko ucieczka do przodu. A Boga, którego ja znam, uczy, że takie momenty są bardzo pokazujące, kim jestem. Pokazujące, jak prawdę o mnie, której nie znają nikt. Nikt o mnie, tylko Bóg i ja. Jeśli jestem wobec siebie obiektywny, nie subiektywny, tylko obiektywny, że mogę okłamywać innych, tworzyć jakieś miraże, zakładać maski, że taki nie jestem, że nie mam tego, w sensie negatywnym. Ale znają prawdę o sobie. I właśnie ten moment może mnie nauczyć. Bóg mi może pokazać to, jaki jestem. I może mi pokazać moje prawdziwe, szlachetne cechy i może mi pokazać rzeczy, które mnie na przykład w dużej mierze doprowadziły do tej sytuacji. I właśnie Bóg, którego ja wyznaję, uczy tego. Uczy krytycznego myślenia. Uczy prawdziwej wolności. Bo wolność nie polega na tym, że liczy się tylko moja wolność. Liczy się też wolność innych. Że uczy mnie wolności, że szanuj wolność innej, nawet jak ona się tobie nie podoba. Kiedyś jakiś tam polityk w Polsce powiedział za pierwszej Rzeczpospolitej. Był tam na jakimś sejmie, jaki wtedy się odbywał. Że, jakby powiedzieć, nie podoba, nie będę teraz szukał w pamięci, kto to był, do kogo i o jaką sytuację chodziło, ale chodzi mi o sedno tego, co powiedział. Nie popieram, nie podoba mi się to, co robisz. Nie podobają mi się poglądy te, które wyznajesz. Ale będę bronił twojego prawa do tego, żebyś te poglądy, inaczej, żebyś mógł wyrażać siebie. Chociaż nie jestem przeciwny temu. To jest właśnie wolność, którą uczy Bóg. A nie czegoś takiego. A chodzi o to, że jak mi się to z jednej strony podoba, już kończę naprawdę, bo wiem, że już długo mówię, mi się podoba to, że następuje zmiana tego kierunku na ten, powiedzmy, trzeźwo-rozsądkowy, myślący sposób działania i życia. Tylko chodzi o to, że tam też są demony. Demony, które tak jak w tych ruchach po tej lewej stronie były, niosły naprawdę wiele szaleństw, to te demony, one też się skryją w tej konserwatywnej stronie. I jeżeli ludzie pójdą, nie mając poczucia wolności, nie mając trzeźwego umysłu i wielu innych z tych rzeczy powiązanych, to pójdą i dadzą się zwieść. I właśnie ci ludzie, którzy zostaną zwiedzeni, przełamią dalej te granice, pogwałcą najświętsze prawa wobec ludzi i będą chcieli zmusić innych do tego, żeby myśleli tak jak oni. Przyjmując naprawdę radykalne metody, przy których Hitler, Stalin czy inni mogą po prostu być tacy. Nie mówię, że to zrobią konserwatyści, ale tak działa, jakby powiedzieć, ludzka psychika, jeżeli idzie za tłumem, jeżeli idzie za pewnymi trendami, jeżeli nie skupia się na rozwoju swojej, jakby powiedzieć, sposobu myślenia. Ostatnie zdanie tylko powiem jako przykład tego, jak to może iść, jeżeli to nie będzie szło we właściwy sposób. Teraz od paru lat bardzo popularna jest seria, film Duna. Bardzo ciekawy jest. Naprawdę tam, to co tam jest przedstawione i to co teraz będzie, zachęcam, żeby pójść do kin, jak będzie trzecia część, bo tam to będzie pokazane, co może się stać, jeżeli ten duch, o którym ty, Jaśku, mówiłeś, pójdzie w niewłaściwy sposób, nie będzie właściwie pokierowany. Jak masa pewnego kontrrewolucji, cudzysłowie powiem, pójdzie w niewłaściwy sposób. Tam to będzie fajnie pokazane. Bo seria książek Dune'y naprawdę niesamowicie pokazuje psychikę ludzi. Jednostki i tłumu. Jak to jest manipulowane, kształtowane, kontrolowane, ukierunkowane. I tam to właśnie w tej trzeciej części będzie pokazane tak zwany, i fajna jest tytuł tego, Mesjasz Dune. Ktoś, i za którym pójdą masy ludzi i oni tam będą robić naprawdę okropne rzeczy. I właśnie boję się z tego, Jaśku, że z tej konserwatywnej zmiany pojawi się taki Mesjasz, który poprowadzi ludzi, nieważne skąd, nieważne jak, do naprawdę okropnych rzeczy. Tego się obawiam. Oddaję głos. Przepraszam, że tak się rozgadałem. Oddaję głos.
1: No to właściwie oczywiście, no może się wydarzyć absolutnie wszystko i no, tego nie wiemy, ale chodzi o sam trend. Dla mnie jest to pozytywne, że idzie w tym kierunku. No, jak już z tym będziemy dealować, to już się okaże, co z tego wszystkiego wyjdzie, ale na ten czas ja mimo wszystko patrzę na tę sprawę pozytywnie i oby tak dalej. A idąc dalej, no właśnie, trochę nam zajmuje to, jeszcze żeśmy dobrze z Polski nie wyszli z dwoma małymi tematami, już godzinę gadamy. Jeszcze tu bym zwrócił uwagę, według mnie dosyć sprawa znacząca. Prokuratura w Polsce stara się właśnie w momencie rozwiązać stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców Niezależnych. Właściwie chodzi o ich publikacje, które właśnie organizacja wypuszcza na światło dzienne. Przede wszystkim chodzi o publikacje na temat szczepionek, tych, które są proponowane jako zwykłe ochronne i no, ostatnie artykuły na temat właśnie tych preparatów, chodzi o szczepionki HPV. Dosyć głośne jest ostatnimi czasy. No, jedne, co się okazuje, z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych preparatów. Jak widać, no, prokuratura bardzo mocno zaangażowała się w to, żeby tą organizację rozwiązać, dlatego no widać, że takie środowiska jak polityka i służba zdrowia no bardzo ze sobą współgrają i mają jakiś wspólny cel, jak widać, no bo tutaj nie widać za bardzo logiki w tym wszystkim. No i tak w sumie, że organizacja wypuściła bardzo mnóstwo publikacji, no można było zacytować kilka, między innymi. Tu są... Przeczytam tytuły bez żadnej zmiany, dokładnie tak one brzmią. Ocena zasadności masowej izolacji społeczeństwa podczas, no i tutaj ciekawe słowo, tak zwanej pandemii COVID-19. To już w samym tytule jest teza, że właściwie żadnej pandemii nie było. Bardzo dobre opracowania, polecam sobie wejść na stronę, są jeszcze do dzisiaj, można znaleźć, poczytać. Naprawdę bardzo dobrze udokumentowane, tak zwane poparte, twardymi naukowymi dowodami, więc bardzo niebezpieczna organizacja. Inny przykład takiej publikacji. Niepożądane zdarzenia psychiatryczne po szczepieniach przeciwko COVID-19. Nawet i takie rzeczy się dzieją. Tutaj inny. Ryzyko chorób serca wzrasta po szczepieniu na COVID-19. Nowe badania. Kolejny tytuł. 75 322 zgonów, 5 938 318 powikłań po eksperymentalnych preparatach genetycznych. Był to artykuł z 2024 roku, niedługo przed tym, jak właściwie cała, jak to się mówi, system VAERS, który zbiera dane na temat właśnie powikłań po preparatach, przestał działać, w sumie wyłączono, kiedy liczba osiągnęła chyba tam koło 7 milionów zgonów. Wtedy postanowiono, że nie będą tego dalej robić. No i co przyczynkiem jest ciekawa rzecz, że właśnie 2 miesiące temu około Pfizer zaprzestał swojego eksperymentu, który wciąż od 2021 roku trwa. Ten trial się nie skończył. Wciąż szczepionki na COVID są w fazie testów, są eksperymentem do dnia dzisiejszego. I niestety zawieszono dalej, bo nie ma chętnych. Nie ma w ogóle chętnych, żeby przyjąć szóstą dawkę, więc nie ma materiału do badania, więc nie ma ludzi, których można badać i trzeba było ten eksperyment zaprzestać. A do dzisiaj się wpiera ludziom, że jest to bezpieczne, że jest to skuteczne i należy się szprycować, więc gdzie jesteśmy i właściwie no, co się stanie, to naprawdę przerażenie jedynie jest, w jakim kierunku to idzie rzeczywiście, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, no bo tutaj tak zadam jeszcze pytanie, a często jest tutaj na łamach tej audycji mówione. Czy możliwe jest przebudzenie ludzi bez bólu? Czy jest taka możliwość w zasadzie? Zadam takie pytanie, czy jeżeli byście mieli w rękach władzę, mielibyście możliwość decydowania, byliście jakimś liderem i ludzie by wymagali. To głupie społeczeństwo, że tak, przepraszam kolokwialnie nazwę, bardzo przepraszam, ale to społeczeństwo się domaga. Tak, mamy jakiegoś tam wirusa, coś tam, wszyscy w strachu i ludzie chcą szczepionek. A wy jesteście anty. Wy nie chcecie tego ludziom dać. Ale ludzie na was psy wieszają i ludzie chcą tych szczepionek. Co robicie?
2: Ta co chce to.
1: No właśnie, to... Jakbyście popatrzyli na akcję Warp Speed. Chcecie, to macie. Aż się przebudzicie. Na własne życzenie. No to tak jak specjalnie biję właśnie i podążam do pewnego tematu. Czy zasadne byłoby ludziom dać te szczepionki w takiej sytuacji?
0: Jaśku, zapytałeś tutaj nas, gdzie jesteśmy. Moja odpowiedź będzie bardziej graficzna. Jesteśmy czterek litera. Taka jest.
1: Ale chodzi o to przebudzenie właśnie. Czy jest możliwość przebudzenia bez bólu? A jeśli nie ma, czy nie dać ludziom tego bólu? Macie. Chcecie, to macie. Po prostu na wasze żądanie.
0: Ja się wypowiem po kolegach. Mówcie, ja się wypowiem po.
2: Czy można założyć gips na zdrową nogę?
0: Można.
1: Można.
2: Ale po co?
1: No, żeby zobaczyć, że to nie ma sensu. Żeby się przekonać.
2: No. To była moja odpowiedź, nie?
1: No właśnie. Dlatego trzeba.
3: Ja mam taką. Przypomnę wam taką statystykę z COVID-a, że przyszedł jakieś tam badania i okazało się, że 50% ludzi mniej więcej potrzebuje mieć władzę nad sobą i 50% ludzi nie potrzebuje tej, jest samodzielna. To tak jakby tłumaczy idealnie prawa natury, jakie tutaj panują, że natura dąży do równowagi. Że ta energia męska, czyli ten człowiek, który nie potrzebuje mieć władzy nad sobą, oprócz Boga w większości, albo po prostu nie potrzebuje tej władzy, a drugi musi być rządzony. I teraz tak, jak stworzyć system bez dzielenia tutaj na gorszych i lepszych, bo i ten człowiek jest potrzebny, tak? I tutaj bym się zastanowił, bo na pewno to nie są decyzje od władzy zależne, takie jak aborcja, jak szczepienia i tak dalej. To jest decyzja każdego człowieka. Ty masz możliwość, to sobie robisz, co chcesz. Informacja na temat ewentualnych skutków ubocznych lub jakichś dobrych skutków zastosowania czegoś, ale decyzja należy do ciebie, nie do państwa. My musimy wyjść z tego myślenia centralnego, bo świat nie jest tak łatwy do ogarnięcia, tym bardziej nie przez sztuczną inteligencję i nie przez dziadków, co mają biliony dolarów na koncie. tylko my się sami najlepiej organizujemy w grupach, w małych grupach, tych, których znamy, tak? Możesz zaufać człowiekowi, znasz go, robicie coś razem, tak? Jeśli nie ufasz mu, to nie będziesz z nim nic robił, tak? I to jest na

0: będzie dzielenia na lepszych, na gorszych, tylko na tym, po co jest ten temu potrzebny i jak to, tak to chyba powinno wyglądać, nie? Ja na przykład nie jestem w stanie przerobić informacji tyle, co Łukasz na temat właśnie gdzieś tam informatyczny i tak dalej. Jeśli bym miał problem i potrzebę, to idę z tym do Łukasza, bo wiem, że on to ogarnie, tak? I vice versa, czyli na przykład jak ja robię na budowie i Łukasz by potrzebował coś, co wie, że ja na przykład umiem, to do mnie zadzwoni i ja postaram się mu wytłumaczyć. Tak to powinno działać. My powinniśmy się słuchać nie tych ludzi, co mają etykiety, którzy są jakimś tam profesorem i tak dalej, no. Bo dobrze wiemy, że ta nauka nie jest wcale do końca fair, że nie jest rzetelna, że tak powiem. A widzimy w naszym życiu, że słuchaj, no to ja nie mam etykiety, że jestem elektrykiem, a potrafię zrobić, poprowadzić jakiś taki prosty prąd. Nie mam etykiety, że jestem hydraulikiem, a potrafię zrobić jakieś proste prace hydrauliczne. Nie mam etykiety, że jestem, nie wiem, koranistą czy coś, a potrafię podjąć dyskusję z człowiekiem islamu, tak, z religii i podyskutować na ten temat. I to mnie jakby dyskwalifikuje, bo nie mam tej etykiety? No wcale nie, bo to nie tak powinno wyglądać, wiesz. Człowiek się uczy całe życie, a to, że ty pójdziesz 5 lat do szkoły, coś tam odbębnisz wielokrotnie, ja też studiowałem, także wiem, jak studia wyglądają i zaliczanie egzaminów i tak dalej, że jaki procent tak naprawdę fachowców z tych studiów wychodzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jakby do naprawy i to jest też do przemyślenia. I uważam, że żyjemy w tym, ten świat jest tak zbudowany, że my się porozumiewamy przez właśnie porozumiewanie się, przez wymianę informacji, co daje nam internet. My się po prostu rozwijamy. Widać to na przykład w czasach, w których ja się wychowywałem i wy się wychowywaliście, bo jesteśmy w podobnym wieku. Jaki wtedy ludzi, tak? Jakim autorytetem był ksiądz, jakim autorytetem był ogólnie jakiś tam urzędnik, lekarz i tak dalej, to się kończy. I to się nie kończy, że ogłosili w telewizji, że tak jest, tylko po prostu to jest taka naturalna ewolucja. Człowiek ewoluuje, człowiek się wymienia informacją, informacje płyną i człowiek jeden popełnia błędy, ty widzisz błąd, próbujesz go naprawić, próbujesz nie popełnić go w swoim życiu. Tak to działa. My musimy zacząć patrzeć tak po prostu lokalnie, nie, że nie wiem, cały świat jesteśmy w stanie naprawić, bo nie jesteśmy. No. Musimy zacząć od siebie, później to oddziałuje na bliskich, bliscy oddziałują na swoich znajomych, to się tak rozprzestrzenia, jak wirus. No. Wirus świadomości.
1: Tylko najgorzej, mówię, że...
0: Jaki jest pomysł na to, żeby stworzyć system, który będzie, nie będzie dzielił ludzi, tylko będzie taką symbiozą, taką synergią, gdzie będzie każdy czuł się potrzebny.
2: Michał, zainspirowałeś mnie do jednej zmiany, jaką od następnej audycji będę robił względem was, siebie i was. Jak już się będę z wami widział, to już nie będę mówił tam po imieniu, tylko będę mówił pozdrawiam Radę Leśnych Dziadków, bo my już tacy powoli się stajemy. Pozdrawiam Radę Leśnych Dziadków. Fajny pomysł. Znaczy, fajną taką myśl poruszyłeś. I tak się będę z wami witał, bo my powoli się stajemy leśnymi dziadkami. Jesteśmy na samym dole tego etapu, ale już będziemy z każdym dniem coraz wyżej. Rada Leśnych Dziadków. Albo Rada...
0: Jaka jest definicja leśnego dziadka? O co chodzi?
2: Nie, tak humorystycznie. Do tego
3: też. Nie, może lepiej Rada Wiedźminów, panowie, co?
2: Możemy, o właśnie, tam mamy ciekawy pomysł, może słuchacze na coś podeślą.
0: Aczkolwiek to, że po 40 człowiek dopiero dojrzewa,
2: to jest też... Właśnie, poradę. To jest fajny wiek. I tak będziemy gadać z nimi 50 i 60, też tam będziemy mówić, fajny wiek. Ale powiem tak, ja się tutaj do kilku na szybko myśli Michała odniosę. Nie tylko Michała, bo Michał tutaj nawiązywał do waszych wszystkich wypowiedzi. Wiecie co, skończmy.

0: jednym teatrzykiem. Skończmy z teatrzykiem tego, że mamy być wszyscy równi. Bo są na świecie ludzie głupi i mądrzy. Lepsi i gorsi. I ten, skończmy z tym teatrzykiem. Ja po prostu uważam, żeby ci ludzie, każdy według swoich umiejętności, potencjału i tego, jaki ma, po prostu nie przeszkadzać mu go w rozwoju, jeżeli jego rozwój nie szkodzi i nie przeszkadza w negatywny sposób rozwojowi innych osób. Wtedy takie osoby trzeba banować. Znaczy banować, blokować te negatywne skutki ich rozwoju. Pozwólmy na to. Pozwólmy się ludziom rozwijać. Według swojego potencjału umiejętności. I jak się to koloruje jakąś taką jedną większą grupę, będzie miało to pozytywny efekt. Jaki sposób, Jasiku, na twoje pytanie, w jaki sposób bezbolesny można dokonać zmiany, bezbolesny? Jest jeden sposób, który ja znam, to co tutaj bardzo fajnie na swoim przykładzie pokazał Michał, gdy mówił, że tam, gdy jest że ma tam jakieś ideologiczne rzeczy, to robi, a już nie musi się tytułować ideologikiem. Jakieś informatyczne rzeczy, a że ten, to nie będzie się nazywał informatykiem, a jeżeli ma jakieś braki, no to się kieruje do naszego Łukasza, albo do kogoś innego. Chodzi o to, że ma wewnętrzną chęć rozwoju. Na tyle, na ile jego aparat poznawczy, jego zdolności mu pozwalają rozwijać się. I to jest sposób na to, żeby bezboleśnie zmienić świat.
1: No ale to, w jaki sposób człowiek dochodzi do tego momentu, że nagle chce tej zmiany? To tam prawdopodobnie jest ten czynnik, który zabolał. Możliwe, no właśnie, cofnijmy się jeszcze trochę, bo ty odstartujesz od pewnego momentu, ale co się wydarzyło wcześniej? Czy tam był ból, czy nie?
0: Jak się pojawia potrzeba, jak się mówi takie młode przysłowie, potrzeba matką wynalazku.
1: No tak, i ta potrzeba może wynikać z bólu.
0: Też są takie konsekwencje?
1: No właśnie o to chodzi, bo także nie można tego, bo nigdy się nie dzieje nic po prostu z nudy.
0: No właśnie chodzi o to, Jaśku, to będzie bolesny sposób na to, że na tej przemianę ludzi. To będzie bardzo bolesny sposób. Nuda, nieróbstwo. Brakuje mi tego słowa. Brako robić, jakoś się tam kiedyś zakomunikuje, takie hasło było. Miesza z tym. Chodzi mi o to, Jaśku, rozwijać swoje pasje, rozwijać swoje zdolności. I nie tylko, jak już rozwinę swoje pewne zdolności, nie chodzi o to, żeby wszystkie zdolności łapać za sroki, jak to się mówi, ogon za sroki, tylko żeby poszerzać swoje umiejętności, swój rozwój o nowe zdolności, które kiedyś bym nie dopuszczał, że mogę mieć, że w ogóle mam takie predyspozycje, albo mogę je rozwijać. To jest sposób na to, żeby w sposób bezbolesny, jakby powiedzieć, przejść. Ale chodzi mi o to, że jak się już czegoś podejmuje, to robię to w pełni. Robię to w tym celu, żeby po prostu doświadczyć czegoś nowego. Nawet jeżeli nie przyniesie to pożądanego skutku. Ale chodzi o to, żeby to robić. Bo to daje jedno z najważniejszych emocji, jaka... I nie tylko emocji. Bo to nie jest tylko emocja w sensie fizyczna. To jest emocja psychiczna. To jest emocja naszej osobowości. Nie wiem, jak jeszcze to mogę nazwać. Takie jak satysfakcja. Czemu potrafimy się nieraz katować nad jakąś rzeczą, jakimś tam zadaniem, jakąś tam umiejętnością wiele godzin? Na przykład Łukasz potrafi się katować czasem po parę godzin, żeby tą naszą audycję, jakby powiedzieć, wziąć i sklecić.
1: No, a może on to po prostu lubi, niekoniecznie się katuje.
0: No właśnie, dlaczego to robi? Bo lubi. Bo co z tego... To nie chodzi tylko, że lubi, bo ma z tego satysfakcję. Nawet jeżeli czasem te pierwszy jego tam efekt pracy nie jest zadowalający dla niego. Widzi, że jest wiele niedoróbek, ale ma satysfakcję z tego czasu, od momentu zaczęcia do momentu jakiegoś tam efektu, spojrzenia pierwszych efektów na swoją pracę. To jest ta satysfakcja. I to jest ten bezbolesny sposób na zmianę. Satysfakcję. Bo jeżeli będziemy się rozwijać tylko dla samego rozwoju, że musimy, że to, a nie mają satysfakcji, no to to będzie bolesne. To będzie bolesne. Satysfakcja. Tak.
1: Czyli jednak, no mówisz, Pawle, jednocześnie mamy sposób bezbolesny, ale mimo wszystko dzieje się to, bo coś tam boli. No to jak?
0: A ja powiem.
1: Zawsze jest ten właśnie czynnik, że żeby cię ruszyć, to coś tam musi się zadziać, coś tam musi zaboleć. Albo czegoś brakować.
0: Nie zgadzam się. Zaraz ci to opalę na swoim pytaniu, ale dam Łukaszowi głos.
2: Być może będę miał odpowiedź na wasze pytania, bo tutaj nawiązałeś do tej mojej pracy. I ja wychodzę z bardzo prostego założenia, że człowiek, mężczyzna, przede wszystkim mężczyzna, powinien mieć jakieś hobby, jakąś pasję, cokolwiek. To może być kolekcjonowanie znaczków pocztowych, to może być, nie wiem, majsterkowanie w garażu, ale facet powinien mieć jakąś pasję. Oprócz tego, że robi coś zarobkowo, utrzymuje rodzinę i tak dalej, powinien mieć jakąś pasję. Koniec, kropka. Ponieważ w momencie, gdy facet ma jakąś pasję, zaczyna rozwijać siebie, zaczyna tworzyć jakieś nowe rzeczy, podkręca swoje umiejętności, nagle się okazuje, że tych umiejętności ma trochę więcej niż na starcie i dzięki temu może tworzyć więcej. No i tak to się mniej więcej odbywa na przestrzeni lat z każdym człowiekiem, który coś takiego doświadczył. Ja na przykład to, że siedzę w komputerze i obrabiam te wszystkie audycje, dodaję jakieś tam efekty, typu tam, nie wiem, ścieżka dźwiękowa, czy jakiś tam jingle, żeby to ładnie leciało na podcaście. Dla mnie jest to przyjemność, radość, możliwość próbowania nowych rzeczy, bo zwykle to jest tak, że wszystko robię na czuja. Na przykład wstawiam jakiś podkład, czasami go zmieniam. Tak samo się dzieje z innymi rzeczami, bo ja też ogólnie obracam się w sferze audiowizualnej. Ja również robię wideo, uczę się nowych sztuczek, więc dzięki temu, że czegoś się nauczyłem, mogę to wykorzystać gdzieś, gdzie mogę na tym zarobić, przysłowiowo, tak? Mogę na tym coś stworzyć, mogę spowodować, że ktoś wpadnie na jakiś pomysł. Wydaje mi się, że nasze pokolenie dorastało w takim przeświadczeniu, że nam nie wolno, że dzieci ryby głosu nie mają, że nie możemy się odzywać, że ty się pyskujesz ze swojej mądrości, myśmy zawsze tak robili, tak zawsze było i tak zawsze będzie. Nagle przychodzi taki młody człowiek i mówi nie, ja zrobię to inaczej. Czasami się udawało, czasami się nie udawało, ale ja na przykład widzę po tym nowym pokoleniu, tutaj Michał pewnie będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat, bo jest praktykiem w teorii w tym temacie, że młode pokolenie jest bardziej ogarnięte, jeżeli chodzi o technologię, niż my. Może jest ich mniej, ale są skuteczniejsi. Trafią używać, wiedzą co robić, jak robić i mają to wszystko w telefonie. My jesteśmy z tego pokolenia, co jeszcze lubi w laptopie albo w komputerze, a oni mają to wszystko w komórce.
0: I oni teraz mają takie.
3: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.
1: Witam wszystkich. Witam słuchaczy i witam moich rozmówców. Mamy 16 maja 2026 roku. Mamy piękny, w Irlandii może nie piękny, ale ogólnie piękny poranek sobotni. Nagrywamy audycję offline, także witamy Was, kiedy ktoś będzie odsłuchiwał. Także dzień dobry, miłego popołudnia i dobry wieczór. A dzisiaj sobie porozmawiamy o sprawach bieżących i spróbujemy dalej rozwiać pewne wątpliwości dotyczące tego, co się właściwie na świecie dzieje. No, a rzeczy dzieje się dużo, właściwie nie wiadomo, którą sobie stąd wybrać, żeby potraktować ją jako najważniejszą, ale może tak po kolei, od takich spraw może szybkich, mniej ważnych, ale według mnie w sumie znaczących. Może zacznijmy tak od poletka polskiego, powiedzmy, przyjrzymy się, co się właśnie tam dzieje. W sumie informacja nie dosyć świeża, ale przed powiedzmy jakiegoś miesiąca nasz nowy prezydent I tu mi się podobają pewne ruchy, tylko no, moje pytanie będzie, jak wy to panowie widzicie, czy

0: coś się z tego wykluje. No chodzi o tym, że pan prezydent Nawrocki zadeklarował ujawnienie aneksu WSI, to na co wielu ludzi czeka. Tego typu rzeczy no, już w 1989 roku próbowano robić. Właściwie tylko jeden poseł, który nazywał się Janusz Korwin-Mikke, bardzo, bardzo parł na to, żeby ujawnić wszystkich agentów. Pomimo wszystko, że sam mówił, oczywiście tam mogą być rzeczy kompromitujące również na mnie, mogą to być rzeczy, które są sfabrykowane, ale mimo wszystko trzeba to wszystko ujawnić. I był takim jednym człowiekiem, który chciał to zrobić. No i mimo wszystko tych deklaracji, ja no nie widzę tego, że pomimo tych deklaracji raczej nie wydaje mi się, że to się uda zrobić, bo wciąż jest zbyt dużo ludzi, którzy tam siedzą, którym zależy, aby no w sumie na ich temat nic nie wyszło. Także jak wy to widzicie, panowie, czy aneks WSI będzie kiedykolwiek odtajniony, czy raczej to się utrzyma w tajemnicy?
1: Jeżeli pozwolicie, ja na chwilę zabiorę głos. Jasiek, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Zapomnieliśmy się przywitać z widzami. To
0: Łoż
1: może
0: ty kurn, łoż ty kurn.
1: zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to
0: Sorry, sorry,
1: powiedzmy,
0: sorry.
1: nie zdarza się, mi to się zdarzało. To może się przywitajmy, a później się odniesiemy do Twojego pytania. Cześć,
0: Okej.
1: pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Inny Punkt Widzenia. Z tej strony Paweł. Pozdrawiam Jaśka, Łukasza i Michała. I was, i oczywiście ojca prowadzącego z Radia Cenzury, Marcina, i was, drodzy słuchacze i słuchaczki. Panowie, przywitajcie się, jak chcecie.
2: To ja też się przywitam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam was, panowie, ciebie, Michale, Pawle i Jaśku. Pozdrawiam ojca, przeora, dyrektora, czcigodnego, wielce wielebnego i tak dalej. I życzę wam wszystkim miłej edycji. Ja oczywiście tutaj reprezentuję emigrację dzisiaj wyjątkowo. I też mam parę rzeczy do powiedzenia z mojego punktu spojrzenia, tam, tu gdzie jestem. Cześć jeszcze raz.
3: No, witam wszystkich, podłączam się pod pozdrowienia dla wszystkich. Miłego słuchania. Chwała Bogu, Panu Światów.
1: Jaśku, jak chcesz, to się też przywitaj.
0: No, oczywiście witam wszystkich, jak na początku. No jeszcze jak widać, moja kariera radiowca jest chyba na początku. Jeszcze dużo praktyki potrzebuję, ale mam nadzieję, że mi to wszystko wybaczycie. Przepraszam bardzo i witam wszystkich. Szczęść Boże.
1: Takie właśnie rzeczy to sprawiają, że audycja jest autentyczna i temat naszego audycji też jest jeszcze bardziej autentyczny, że nie jesteśmy sterowani, manipulowani ani nic z tych rzeczy po prostu.
2: Ja jeszcze tylko przypomnę, że
1: Panowie.
2: my nagrywamy na żywo, to w sensie tak jakbyśmy szli na
1: Dokładnie.
2: żywo, więc nie ma żadnych cięć, nie ma nic.
1: Tak.
2: Także no, takie smaczki będą jak najbardziej zawsze świadczyły o tym, że tutaj się nic nie wycięło, nie?
1: Właśnie. Panowie, ja mam do was wielką prośbę. Zapomniałem wam to powiedzieć przed audycją. Po prostu, jak będę moje wypowiedzi przekraczać czas dłuższy niż 5 minut, to dajcie sygnał. Dobra? Nie, żebyście mnie tamten, ale tak na wszelką uwagę, bo po ostatniej audycji po prostu doszedłem do takiego wniosku. Jeżeli pozwolicie, ja się tylko odniosę do twojego pytania, Jaśku. Wiesz co, powiem, ja bym może zadał pytanie troszkę inne. Nie, że uciekam od twojego pytania, bo w tym pytaniu będzie odpowiedź na twoje pytanie i automatycznie rozwinięcie twojego pytania. Czy to ma już większe znaczenie odtajnienie aneksu WSI? Wiesz co, dla mnie to ujawnienie tego aneksu to już po prostu ma znaczenie, żeby można zobaczyć po prostu tą, jakby powiedzieć, kręgosłup tego systemu, który my mamy w Polsce, który się wytworzył no, ponad 35 lat temu. Ujawnienie taśmy WSI, a czy ty, tego, a czy nie WSI, tylko tego raportu Macierewicza w 1991 roku, kiedy ten raport powstał, Macierewicz i Korwin-Mikke, tak jak wspomniał, wtedy to miało kluczowe znaczenie dla Polski. wtedy to miało kluczowe znaczenie dla Polski, bo gdyby ten raport został wtedy ujawniony, zostałyby ujawnione te powiązania, jakie wtedy się wytworzyły, jakie wtedy były i niestety przez następne dziesiątki lat się rozwijały, umacniały, kształtowały, sprawiłoby to, że bylibyśmy jako kraj w zupełnie innym punkcie, nie byłoby podejrzewania, nie byłoby tego całego systemu układu okrągłego stołu. Dlaczego to jest takie ważne? Po prostu dam dwa przykłady dwóch krajów. Wtedy Czechosłowacji i zjednoczonych wtedy Niemiec w 90 roku. Zacznę od Niemiec. Niemcy jak RFN, jak się łączyło z NRD i chyba tam któregoś listopada 90 roku, nie pamiętam, 11 czy któregoś tam listopada doszło do tego zjednoczenia. Zburzenie muru berlińskiego nastąpiło w 89 roku, chyba jak się nie mylę, w październiku. I popatrzcie się, minął rok, zanim te państwo NRD, bo ono funkcjonowało na arenie międzynarodowej, jeszcze przez rok NRD jako państwo byt prawny funkcjonował. Dopiero właśnie tam w listopadzie 90 roku przestało istnieć RFN, a się, może RFN dalej, Republika Federalna Niemiec dalej istnieje, tylko nie istnieje już w takiej formie, jakie wtedy była, zachodnie niemieckie, Niemcy zachodnie, nie? Ale zanim to nastąpiło, to państwo RFN z tego zachodnich Niemiec przeprowadziło dosłowną lustrację struktur funkcjonowania państw w tej struktury państwowej, tej publicznej w NRD. I to zrobiło tak drobiazgowo, że ludzie, którzy byli nie chodzi tylko powiązani ze służbami Stasi, ale w ogóle byli konfidentami, a tam wiemy, że bardzo dużo, chyba 20% odsetku społeczeństwa NRD było donosicielami. To dostali zakaz na 10 lat pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej. I to nawet do zwykłej, ja kiedyś oglądałem lata temu, wiele lat temu oglądałem właśnie o tym materiał, film dokumentalny, który mówił, że nawet zwykli nauczyciele, uczący tam jakichś przedmiotów, a były jakieś tam delikatne powiązania, dostali zakaz 10 lat. Dosłownie wyczyścili NRD z tych służb. I tym ludziom, którzy nie byli powiązani, pozwolili wchodzić do służby publicznej tego nowo powstającego państwa. Dlatego Niemcy nie miały z tym problemu, z tymi, jakby powiedzieć, układami komunistycznymi, jakie są w Polsce były na przykład. Drugi przykład to Czechosłowacja. W Czechosłowacji przeprowadzono to samo. To samo w Czechosłowacji zostało przeprowadzone. I Czechosłowacja rozpadła się w 1994 roku, powstała Czechy i Słowacja. I w Słowacji był tego, jakby powiedzieć, taki, pamiętacie, nie wiem, Madziar, taki był taki przywódca, on tam rządził, był premierem w latach chyba połowie lat 90. I też tam właśnie były takie układy, też tam właśnie był mocny taki, pamiętam, kryzys przez długi czas europejski, ale zostało to wyczyszczone w dużej mierze dzięki temu, co zrobiono wtedy lustracja w 91. W latach 90. w Czechosłowacji. Wyczyściło. A Czechy, gdy się rozdzielały, one były wyczyszczone. Ja nie mówię, że tam ludzie, było to dogłębne wyczyszczenie. Ale teraz jak się popatrzy, jak funkcjonują Czechy jako państwo, jaką prowadzą politykę, jaka tam jest wewnętrzna polityka. Nie jest jakimś specem od polityki wewnętrznej Czech, ale podobają mi się decyzje w tym kraju, jakie są podejmowane. I to jest efekt tego, co było zrobione. U nas tego nie zrobiono. I teraz, po tych 30, dobiegając do końca swojej wypowiedzi, po 30 paru latach, to już bardziej jako ciekawostkę. Bardziej mnie interesuje układy, jakie są teraz zawierane. Na przykład tajny aneks Tuska do umowy z Ukrainą. Bardziej mnie interesują ludzie, umowy międzynarodowe, jakie są podpisywane, kto je podpisuje. Bardziej mnie interesuje, raczej nie mówię, bardziej jakby mnie interesowało z tego aneksu, to by mnie interesowało, jakie kroki, gdyby ten aneks został ujawniony, Jakie kroki były zostały podjęte wobec najbogatszych Polaków, dużej części najbogatszych Polaków, Solorza, tego właściciela, tego, nie Solorzu, tylko tego, rodziny tego. Kogo?
0: Kulczyk.
1: Kulczyka i nie tylko. Ja bym się wziął na przykład za tych ludzi, którzy przyspieszą po najbogatszych ludzi z listy wprost w pierwszej połowie lat 90. Pierwszą 30. Bo duża część tych ludzi dzisiaj są ich dużej części dzieci, potomkowie. Zarządzają tym majątkiem. Tym bym się zajął. Bo ten majątek właśnie pochodzi z tego, w tym aneksie tam są powiązania. Jak ci ludzie doszli do tak gigantycznych pieniędzy, którzy z wielu z nich, tak jak w Rosji czy na Ukrainie, ci oligarchowie powstawali, oni działali w podobny sposób, tylko troszkę, powiedzmy, bardziej cywilizowany sposób. To by mnie bardziej interesowało. Co z tym zrobić? Jak to ujawnić? I jakie konsekwencje ci ludzie by ponieśli? To by mnie bardziej interesowało. Oddaję głos pod mnie.
0: Właściwie ja bym się tu zgodził. Samo ujawnienie w sumie niczego nie zmienia, a działania później, które za tym idą, to właściwie tutaj by było całe sedno, ale myślę, że warto by było wiedzieć, kto z kim i jak, komu powiedzieć wszyscy won, no bo właściwie na ten czas no, nie wiemy nic, a to by nam dało pewien obraz, chociażby do późniejszych działań. No to właśnie by zależało, czy cokolwiek byśmy z tym zrobili.
2: Ja tu jeszcze od siebie mogę dodać, że nie wiem, czy dobrze pamiętam z historii, ale był taki moment, gdzie upadał mur berliński. To w zasadzie wszystkie agencje wywiadowcze tego starego systemu w ten czy inny sposób udostępniały dokumenty o tajnych współpracownikach systemu. I to jakoś tam była jakaś tam burza, nie burza i to jakoś przeszło. Ja byłem zbyt mały, żeby takie rzeczy jeszcze pamiętać. To w zasadzie opieram się tylko na wiedzy historycznej w tym momencie. Natomiast Polska, z tego co wiem, chyba bardzo długo się opierała, tak długo, że do dzisiaj się opiera, jeżeli chodzi o ujawnienie niektórych agentów systemu poprzedniego. W związku z czym stawiam taką tezę, że ten aneks też nie będzie ujawniony, ponieważ za dużo ludzi na tym straci. I nie mówię tutaj o obywatelach, zwykłych obywatelach Kowalskich, bo mówię o tych obywatelach, którzy są obywatelami premium, czy jak tam ich nazywacie. Aczkolwiek byłoby to miłe zaskoczenie, gdyby tak się stało, bo uważam, że dochodzimy do takiego miejsca w historii Polski, gdzie pewne sprawy już nie mogą być zamiatane pod dywan. Zresztą nie tylko w Polsce. I po prostu powinniśmy zacząć myśleć zupełnie innymi kategoriami. Dać miejsce młodym. Niech oni zrobią trochę, że tak powiem, szumu. I niech oni zaczną wyprostowywać pewne sprawy. Może im się uda, ja im kibicuję.
1: Łukasz, ad vocem do twojej wypowiedzi. Ten raport będzie ujawniony. A wiesz dlaczego? Ty żeś to przed chwilą powiedział. Jeszcze jedno ad vocem będzie za chwilę. Nie będę się zgadzał, tylko te dwie rzeczy przybliżę. Zmienia się... Jesteśmy świadkami, albo jesteśmy w trakcie tego, jak będziemy świadkami gigantycznej zmiany w Polsce. Na scenie politycznej. Całego systemu. I tego, to jest nie tylko to jest nasze wewnętrzne uwarunkowanie i też uwarunkowań zewnętrznych. Tego, co się dzieje na Litwie w ostatnich kilku latach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie zwalajmy na barki młodych tego, co, jakby powiedzieć, nasze pokolenie ma zrobić. Bo my jesteśmy w chwili teraz pełnej witalności. Czemu na przykład, jako przykład, tylko dlaczego na nas jest takie ważne, żeby nie zostawiać tego tylko im, bo oni to spieprzą, sorry, że to powiem. Oni to zrobią. Dlatego, że są ideowi, a ideowych ludzi często się da przekręcać. A dlaczego my to możemy zrobić lepiej? Nie, że wszyscy, tylko duża część może być przekręcona tak, jak my żeśmy byli przekręcani, gdy byliśmy w ich wieku. Wiesz dlaczego? W judaizmie do tego studiowania Tory, takiego rozważnego, albo Talmudu, dopuszcza się osoby 40 lat. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To jest bardzo taki, jakby powiedzieć, takie bardzo ważne, jakby powiedzieć, założenie tego, dlaczego tacy ludzie są dopuszczani. Bo to są ludzie ukształtowani. To są ludzie już zakorzenieni w swoich poglądach, którzy nie są jak chorągiewki. Nie, ta ideowość mają, ale już nie jest to taka ideowość naiwna, którą my posiadamy. Taki moja adwocem do tego, do twojej wypowiedzi. Oddaję głos.
2: Nie, to by się w sobie zgadzało, tak? Ale mam na myśli to, że to nie jest tak, że damy świat młodym, niech oni rządzą, tylko po prostu to musi jakoś tak nastąpić, jakby to powiedzieć, tak z porozumieniem pokoleniowym, nie? Że wiecie co, na przykład wczoraj słuchałem taki ciekawy wywiad z Jackiem Walkiewiczem. Mhm. On jest chory na Parkinsona i on właśnie o tym głośno mówi. I on swoje życie postrzega taki z perspektywy jakiego, takiego na przykład producenta gwoździ. Co znaczą gwoździe w dzisiejszym świecie? No w sumie nic takiego wielkiego. Natomiast jeżeli popatrzysz na te gwoździe w inny sposób, na przykład, że one są w domie, są w jakimś moście, są w jakimś samolocie i tak dalej, nie? No to już dopiero to innego znaczenia. I ja tak właśnie bo trochę postrzegam też dzisiejszy świat, że musimy tak patrzeć trochę bardziej holistycznie, że próbują nas wystraszyć na wszystkie możliwe sposoby. Zresztą ja to zauważyłem, obserwuję to od początku roku tak naprawdę, że od jednego strachu do drugiego strachu i taki serial na 3-4 tygodnie, na miesiąc, na dwa, następny serial, żebyśmy żyli w tym strachu. A tu właśnie chodzi o to, żebyśmy przestali żyć w strachu i zaczęli robić coś, co nas rozwija, a nie zbija.
1: Zgadza się. Wiesz, co trzeba...
2: To jest takie bardziej psychologiczno-filozoficzne, bardziej bym powiedział.
1: Tak, zgadza się. Tylko wiesz co, co młodzi będą chcieli zrobić w pierwszej kolejności? Dobrać się do naszych oszczędności. Dobrać się do tego, żebyśmy nie mieli tak dobrze, jak mamy teraz, a oni mają źle. Pamiętacie tą nagonkę, źle bym to powiedział, nie nagonkę. Pamiętacie to, jak my żeśmy mieli po 15-20 lat i jeszcze my żeśmy żyli w porównaniu do tych młodych, którzy teraz mają, my żeśmy żyli w zupełnie innych uwarunkowaniach makroekonomicznych, gospodarczych i odnośnie pracy, tego wszystkiego, my żeśmy żyli i my naprawdę mieliśmy przekopane i pamiętamy, jak nam się wmawiało do tego, żeby ci, którzy tam mają, ci tam nasi rodzice czy coś, żeby im zabrać. I niestety taki widzę to, bo ja czytam artykuły i widzę to, jak nie mówię, że im oni mówią, żeby nas zabrać, ale jak się im to ładuje do głowy, to samo, co nam było ładowane. Jak mamy się porozumiewać z młodymi, to pierwsze na zasadzie tego, nie takiego hasła Wojtyły, że świat należy do młodych, albo na przykład Grety Thunberg i całych tych zastępów tych, że młodzież odmieni świat. Tak, młodzież ma tą siłę do tego, żeby nie iść na kompromisy i to jest bardzo pozytywne. I to w nich kształtujmy, to dbajmy o to, żeby nie stracili ideowości, żeby się nie stali cynikami albo jakimiś takimi, no, żeby nie stracili tego. My jako starsze pokolenie, które swoją ideowość już gdzieś tam może nie zatraciło, ale zamieniło, albo niektórzy z nas zatracili, pomagajmy im tą ideowość zachować. Jako siłę napędową i tak jak ty powiedziałeś, nić porozumienia. To właśnie na podstawie tego, dlaczego ci ludzie młodzi na tych protestach, na tych...
2: Tak. To chodzi o to, żeby to dlaczego? Było płynne, jeżeli dramatyczne, to się skończy źle dla wszystkich. Niestety młodzież dzisiaj w większości jest trochę zlewaczona i przeciągnięta tym zarazkiem lewactwa, bo to się czuje. Zresztą każdy z nas, jak był młody, miał trochę sobie coś z lewaka i był taki bunt. Natomiast gdzieś tam, gdy poszliśmy do pracy, zrozumieliśmy, na czym to życie polega, nagle się okazało, że po prostu no, nie tędy droga, nie? I to też ja muszę o tym zawsze pamiętać, bo zawsze tak było, że właśnie młodzi bardziej lewicują, że tak powiem, poglądowo i te poglądy nie zawsze są spójne do rzeczywistości, zresztą a nigdy nie były.
1: Ja tylko powiem tak, bo to uciekliśmy od tematu, żeby wrócić do tematu. Ja tylko odnośnie tego, chciałbym powiedzieć panowie i drodzy słuchacze i słuchaczki, że los ten kraju przez najbliższe 20-30 lat będzie zależał od takich ludzi jak my. tego pokolenia. Sorry, młodzi, was jest po prostu za mało. Was jest po prostu w sensie objętościowym w skali ludności kraju. Nas jest, naszego pokolenia, to jest każdy rocznik, to jest przedział od 650 do 800 tysięcy rocznikowo. I mała skala tych ludzi po prostu na przestrzeni, poza jakimiś losowymi zdarzeniami, wypadkami i tam innymi skrajnymi rzeczami, to w naturalny sposób tak szybko nie zejdziemy z tego świata. Tylko tak za 20-25 lat, może za 30, tak większej ilości będziemy, jakby powiedzieć, spadać. A wasze roczniki, jak patrzę, tych 20-latków teraz, to są 400 tysięcy. Tych, którzy się teraz rodzą, to są w przedziale 130, 180 tysięcy ten. To jest ta liczba i na nas, na naszych barkach leży, spoczywa odpowiedzialność w pierwszej kolejności. My po prostu pomóżmy tym młodym nie popełniać tych błędów, jakie my popełniliśmy, kiedy byliśmy kierowani przez takie osoby, albo daliśmy się kierować tym osobom z naszego teraz pokolenia, czy starszych od nas teraz. Po prostu nie popełniajmy tego błędu. I wróćmy do tematu audycji. Michał, słuchamy ciebie, co masz do dodania, bo na pewno już się nie możesz doczekać, żeby zabrać głos. Oddajemy tobie i możesz się odnieść do tego, co my żeśmy powiedzieli z Łukaszem i oczywiście do tego pytania Jaśka i do tego, co się dotychczas powiedział. Oddaję ci głos.
3: Akurat mam tutaj ten traktor mi przejeżdża z tyłu. Takie tam chwile ten. Okej. Okay. Ja bym się chciał odnieść do tego UFOSI, bo jak się dowiedziałem w sumie o tym, że ma się to odbyć, to ujawnienie, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest dlaczego teraz, nie? Że wiadomo, jakie będą skutki tego. Będzie znowu podział, będą znowu kłótnie, zabierze nam to znowu czasu, energii, a oni w tym czasie albo będą przepychać coś, co ma być gdzieś tam schowane w ciszy, albo po prostu jest to plan skompromitowania po prostu pewnej grupy ludzi, żeby wprowadzić nowych. Dużo jest jakby takich jakby powiedzmy pomysłów na to, co tam się dzieje. Może wszystko z tego, co powiedziałem, jest po części prawdą, aczkolwiek no ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, bo dojdziemy pewnie prędzej czy później, czy już nie doszliśmy pewnie do wniosku, że w tym całym chaosie medialnym ciężko się w ogóle do tej prawdy dokopać. I ja stosuję taką higienę umysłu ostatnimi czasy, ponieważ wierzę, że jesteś człowiek, jest kwantowym biorobotem i musi dbać o swój komputer, żeby funkcjonował prawidłowo, tak? Także im więcej jakichś tam informacji przyjmujemy, tak ona jakby gdzieś tam zostaje i niepotrzebne informacje też zostają, chyba że ktoś ma na tyle świadomy umysł, że potrafi to gdzieś porządkować w foldery i różne rzeczy i jakoś się w tym łapie, ale zakładam, że nie każdy, bo system na tym jakby bazuje, tak, że my po prostu jesteśmy podatni na informacje. Dlatego trzeba uważać z tą informacją, nie przyjmować jej na tyle. Ja naprawdę używam tylko jakby tych informacyjnych rzeczy jako minimum, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale żeby nie przesadzać, żeby nie popaść w jakieś dziwne czyjeś interpretacje. Po prostu z reguły obserwuję, co ta informacja jakby ma dać. Zastanawiam się, dlaczego oni akurat robią ten ruch szachowy. I czekam po prostu, bo z reguły po czasie dopiero wychodzi, co się dzieje, tak? I dopiero logicznie łącząc kropki można gdzieś tam po kilku ich ruchach zobaczyć, w jakim kierunku to idzie, tak? Także żaden z nas prawdopodobnie nie wie, tak jak Jasiek powiedział, i nie będzie wiedział dokładnie, co się dzieje. Możemy pewnie spekulować. Aczkolwiek, no mówię, taka higiena umysłu i filtrowanie swojej jakby twojej uwagi jest przydatne i też daje jakby taki, ja uważam, że takim głównym jakby nośnikiem prawdy w tej grze, którą gramy, jest Bóg. I Bóg takim jakby do takiego umysłu, który jest zajęty wiecznie jakimiś sprawami, nie jest wyciszony, nie jest w tej stanie takiej ciszy zastanowienia, ciężko jest przefiltrować informacje od Boga, bo każdy ma możliwość takie informacje dostawać i każdy z nas je dostaje, więc ważne jest znaleźć taką ciszę dla siebie i pobycie tylko z samym sobą. Także uważam, że powinniśmy też zwrócić na to uwagę. I tu mnie chyba tylko tyle, bo tego, co wszyscy powiedzieli, to pod każdym z was po wypowiedzią się mogę podpisać, bo każdy coś jakąś ciekawą uwagę dla wszystkich chyba powiedział, więc ja od siebie tyle na razie.
1: Jeżeli pozwolicie, panowie, no mów.
0: Ja poczekam. Proszę pan.
1: Nie jest, bo temu chcę się odnieść, bo może mi to za chwilę ulecieć z umysłu. Ja chcę się tylko odnieść do tej treści, którą tutaj powiedział Michał. To, jaki mamy umysł, jest kluczowe do tego, jak postrzegamy to, co jest wokół nas. I Michał, ja ci powiem tak, że nie wiemy dokąd, nie zmierzamy, tylko co tak naprawdę wszystko się dzieje. Tak, zgodzę się. Co do wszystkich szczegółów, jakby powiedzieć, się z tobą zgodzę. Ale na przykład ja powiem tak, pamiętam, jak wybuchł ten konflikt z Iranem 2 miesiące temu, to do mnie z miejsca, w którym pracuję, parę dni później zadzwonił znajomy i bo tam się pytał, bo mnie tam dużo nie było, chciał się mnie spytać, co tam. I przy okazji powiedział, jak tam w tej pracy rozmawiali, mieli chwilę wolną i zaczęli rozmawiać o bieżących wydarzeniach, nie? I mówił wtedy, coś takiego powiedział. Pamiętacie, jak rok temu Paweł mówił odnośnie tego, co się wydarzy, że to, co się teraz dzieje, będzie się działo, nie? Dlaczego o tym mówię? Nie do końca. Właśnie chodzi mi o to, że jak się ma, po pierwsze, wewnętrzny, filtruje się informacje, ma wewnętrzny i te informacje, które pozwalamy do siebie spłynąć do naszego umysłu, to pozwalamy z nami robić. Przez nawet te przefiltrowane informacje. To ma bardzo duże znaczenie. Bo jaki jest główny efekt tego całego info współczesnego świata? No panowie, jaki jest główny cel tego? Takie moje pytanie. Jaki jest główny cel tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje? Wywołanie strachu. I to nie takiego strachu, wiecie, o co mi chodzi, takiego strachu, że dzisiaj się boję, a jutro, w cudzysłowie, ten strach minął. Od 2019 roku żyjemy w nowej normalności. I ta nowa normalność jest taka, że głównym celem tego jest żyć w ciągłym strachu. Żyć w ciągłym napięciu. Czyli chodzi o to, że te informacje, bo myślę, że wielu ludzi to zrobiło, to co ty, Michał, powiedziałeś, my też to zrobiliśmy, ale chodzi o to, czy te informacje, które dopuszczamy, które rozważamy, rozmyślamy nad konsekwencjami, jakby powiedzieć, co z tego jest dalej. Ja tylko powiem ostatnią myśl, jak się u mnie było to, właśnie do tego wątku z tym Iranem. Dla mnie to, co się wydarzyło 2,5 miesiąca temu, przez wiele lat wiedziałem, że to się wydarzy. Już wiele lat temu wiedziałem, że to się wydarzy. Zbierając te różne informacje z różnych źródeł. I dla mnie to był taki jakby powiedzieć, przez wiele lat taki punkt krytyczny. Z moich poglądów, z moich przekonań, że jak ta linia będzie przekroczona, no to będzie już grubo na tym świecie. Naprawdę, to jakby powiedzieć, to już będzie ten taki moment, że się można stąd zbierać. Że się zacznie to. I wiele lat żyłem w takim, a zwłaszcza ostatnie parę lat, żyłem w takim strachu. I apogeum tego strachu miałem rok temu. Teraz minie za chyba miesiąc. Minie rok od pierwszej akcji tego konfliktu. Izrael, Iran, atak, wojna, ten. I wtedy myślałem, że to się ten. I wtedy ten strach we mnie, jakby powiedzieć, wyszedł. Te informacje, które filtrowałem w akurat tej tematyce przez wiele lat i na co się przygotowywałem. I się cieszę, że to wtedy przeżyłem, bo to mnie nauczyło cennej rzeczy. Bo wtedy to było, jak to się mówi, strachy na lachy. Nie wydarzyło się to, co przewidywałem, bo się to uspokoiło. Ale w ciągu następnych miesięcy było pewne, że to się wróci. No i się wróciło 8 miesięcy później, czyli w marcu tego roku. I wiecie, co się przez te 8 miesięcy nauczyłem? Bardzo cennej rzeczy, której się wcześniej nie nauczyłem przez wiele lat. I to na przykładzie tej informacji i teraz na takie negatywne informacje ten mój filtr stał się jeszcze bardziej szczelny i sposób reagowania na to. No to się dzieje. No i co? Mam stać w gacie? Mam być przerażony? Do mnie jeszcze, wiecie, u mnie to jeszcze było wzmocnione, ci, którzy słuchają Ognia Prawdy, wiedzą, że tam odnośnie czasów końca, tego, ten tak zwany aspekt apokaliptyczny, to wszystko, to wzmacnia, nie? I wśród moich kręgów znajomych, z ludzi, którzy wierzą, że żyjemy w czasach końca, to ta sytuacja, nie tylko ta sytuacja, te wydarzenia, ciąg tych wydarzeń wywołuje strach, wywołuje paraliż. A teoretycznie z mojej perspektywy to są najbardziej poinformowani ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje. Którzy wiedzą myśl tego, co się dzieje, powinni być najbardziej na to przygotowani. Skoro oni drżą w przerażeniu na to, co się dzieje, na bieżący ciąg informacyjny, który tylko nawarstwia ten strach i przerażenie, to co dopiero przeciętni ludzie, którzy po prostu nie mają w ogóle wejrzenia takiego jak tamty moje grono znajomych, tak jak wy panowie, którzy nie mają, są odcięci albo w ogóle nie filtrują takich informacji. I się nauczyłem, żeby po prostu no jest i żeby właśnie pod wpływem tego, tych bieżących wydarzeń nie popadać w panikę. Nie, nawet jak się realizują pewne moje czarne scenariusze, które kiedyś tam wiele lat wcześniej zakładałem, budowałem, żeby po prostu nie dać się im pochłonąć. A się im dałem przez jakiś moment pochłonąć i mnie to sparaliżowało. I teraz jak dochodzą jakieś nowe informacje z tych moich kręgów, jak powiedzieć, wydarzeń apokaliptycznych, to po prostu wiecie, jak na to panowie patrzę? Tak, jakbym się popatrzał przez okno, no i po prostu, no dobra, doszedł kolejny komponent tego mojego światopoglądu, tej mojej wizji świata. Po prostu doszedł kolejny komponent, który go po prostu wypełnia. A ja po prostu
2: dzisiaj idę. Pada, wezmę parasol, tak?
1: Proszę?
2: Dzisiaj pada, wezmę parasol.
1: No,
2: na przykład. Dzisiaj pada, wezmę parasol, tak?
1: No. I po prostu, no, to nie,
2: to,
1: żeby...
2: To jest
1: nie...
2: bardzo mądre podejście, wiesz, bo... powiem ci, że nie ma co się przejmować tym, co się stanie, bo to są rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu. Po prostu możemy wpłynąć tylko na to, jak na to zareagujemy.
1: No.
2: To mamy na to
1: wpływ. Ja chciałem powiedzieć. Po prostu chodzi mi tylko o to, żeby nie, że wiecie, tak bezrefleksyjnie, dobra, dzieje się, mija to tam, idę, no dobra, nie zwracam na to uwagi. Nie. Chodzi mi o to, że mnie to ma pokazywać, w jakim przedziale czasu jest. Jakie są potencjalne konsekwencje, moja pozycja w tym świecie do tych wydarzeń, jaka jest i co myśl pewnych tam logicznych analizy, jakie mogą być dalsze konsekwencje, co mogę zrobić w tym moim małym świecie, co mogę zrobić, jak zniwelować jakieś negatywne skutki, a jak pozytywne skutki, jak to na mnie zadziała, to mogę zrobić. To jest kwestia mojego umysłu, mojego serca. To ma kluczowe i to, co zawsze przez wiele lat tym osobom z mojego kręgu powtarzałem. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że to, jak będziecie mieli przygotowany umysł, będzie miało kluczowe znaczenie w momencie próby, gdzie może być tak, że kwestia sekund, decyzji, które będę podejmował w ciągu iluś tam sekund, minut, godzin, będzie rzutować na to, jak będzie wyglądała reszta mojego życia. Być może będzie decydowała, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Ale żeby mieć coś takiego, to muszę mieć rozwinięty sobie wewnętrzny pokój. Wewnętrzny pokój, trzeźwość umysłu, jasność, a nie blokady i klapki jak koń. Widzę to, a nie widzę tego, co jest wokół mnie. To będzie decydować. I chodzi o to, żeby mieć taki umysł, takie serce. I właśnie te cały zbiór informacji, tego wszystkiego, tej całego otoczenia informacyjnego, jakie jest wokół nas, ma na celu wyrwać nas z tego, żebyśmy tego nie mieli sobie. To jest taka moja refleksja odnośnie tego, co ty, Michał, powiedziałeś. Oddaję głos panowie.
0: To może pójdziemy troszkę dalej, ale ja tu też powiem tak, to co przed chwilą powiedział Łukasz. I powiem i tak, i nie, jeśli chodzi o to, na co mamy wpływ. Rzeczywiście okazuje się, że ponad 90% rzeczy, którymi się przejmujemy, przejmujemy się na zapas i niepotrzebnie, bo rzeczywiście nigdy się nie wydarzają i jest to nasz darmowy stres, który nam tylko szkodzi niepotrzebnie i nie ma to żadnego sensu. Ale tutaj sam, Łukaszu, tam miałeś jakieś propozycje, sam zrobiłeś pod swoim pomysłem audycję i rozważałeś tutaj, jak rozmawiać z tymi ludźmi. I co się okazuje, właśnie najczęstszą odpowiedzią, którą się z tamtej strony słyszy, to jest to właśnie, co ja mogę z tym zrobić. Dlatego no właśnie, jak mówię, powiedziało 8 miliardów ludzi, co ja mogę z tym zrobić i nic się nie zmienia. A tu właśnie chodzi o to zjednoczenie, że my mamy moc nawet zmieniania tych rzeczy globalnie, na których się wydaje, że nie mamy, tylko tu chodzi o to zjednoczenie i gdybyśmy nie mieli na to wpływu rzeczywiście, to by tej audycji nie było, bo to by nie miało sensu. A mimo wszystko cały czas gadamy i mamy tą nadzieję, że komuś się tam otworzą oczy, więc czy nie mamy na coś wpływu, czy mamy, no to jest taka kwestia sporna. Ja bym raczej upierał się o tym, że zawsze na coś mamy wpływ. Nawet jak się może wydawać, że nie, ale to jest wszystko to, co robimy, między innymi. I
2: ja mogę, taka dosyć... powiedzieć?
0: Proszę bardzo.
2: Słuchaj, ja obecnie mieszkam w Holandii i powiem ci, że jeżeli chodzi o takie zjednoczenie, bo mam ciekawe przemyślenie do tego faktu. Wczoraj i przez wczoraj jeździłem rowerem, bo od czwartku mamy długi weekend w Holandii i jak pogoda tylko pozwala, bo to jest Holandia, jeżdżę sobie rowerem po okolicy i muszę powiedzieć ci, że mam takie przemyślenie, że tutaj wszystko jest zorganizowane. Ktokolwiek kiedy był na wsi takiej holenderskiej, to wie, że tam nawet trawa rośnie w określony sposób, w określonym miejscu, w określonym celu. Tu nie ma rzeczy przypadkowych, ponieważ ten kraj jest mały. On musiał pójść w kierunek zorganizowania się. I tutaj na przykład ludzie są bardzo zorganizowani, jeżeli chodzi o takie lokalne społeczności. Myślę, że gdybyśmy mieli coś takiego w Polsce, takie zorganizowanie na tym poziomie takim oddolnym, to w ogóle ta dyskusja mogłaby być zupełnie inny kierunek, bo być przede wszystkim ciekawsza. Także ja się nie do końca zgadzam z tym, że na przykład, że nie mamy wpływu na to, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. Jeżeli ja widzę, że na świecie dzieje się źle, to sam staram się robić coś dobrego. Być nadzieją dla innych i też dostawać tą nadzieję od innych, tak? Na tej zasadzie. Że po prostu...
4: Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli. Dzisiaj wyjątkowo zaprosiłem do swojej audycji osobę, którą doskonale znacie, bo chciałbym z Mirkiem, witam cię Mireczku, Mirosławem Mikołajczykiem porozmawiać na temat myśli, czyli czym są myśli, skąd się biorą, jak one działają na nasze zachowania, na nasze emocje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może zacznę w ten sposób, Mirosławie. Bardzo się cieszę w ogóle, że przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji, ponieważ już trochę, przynajmniej w moim przypadku, się trochę nudziłem sam z własnymi myślami. A chciałbym się właśnie podzielić pewnymi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi naszych myśli. Mirosławie, powiedz mi, co ty w ogóle sądzisz o myślach, czym one są dla ciebie i jak działają na ciebie?
5: Ogólne pytanie. Dla mnie myśli są sposobem przetwarzania informacji. Z racji tego, czym się zajmuję, jak się zajmuję, to większość osób, mam nadzieję, że wie, jak nie, to sobie zajrzyjcie. Natomiast dla mnie jest to forma przetwarzania informacji. Albo prekognicja, czyli mamy przewidywanie czegoś, albo rozpatrywanie czegoś doświadczenia, czyli przywoływanie z pamięci, tak? Ale i tak się to odbywa, nazwijmy to na biurku. Wkładamy na biurko coś, co przeżyliśmy i rozkładamy, modyfikujemy, sprawdzamy, albo tworzymy potencjalne i to robimy, tak? I to są dla mnie myśli, ale ściśle związane jest to dla mnie osobiście, subiektywnie, z obrazami, które tworzymy. I tutaj warto by było wrzucić takie rozróżnienie. Może ja się posłużę, pozwól, przykładem jasnowidzenia i jasnowiedzenia. Dobrze? Na początek. Czyli jasnowidzenie to jest człowiek, który widzi coś. Jasnowiedzenie to jest wie coś. No, tak mi przyszło do głowy. Wiem. Ale to nie, po prostu przychodzi, wiem. Mam świadomość, że wiem. Tak? I to popatrz. Te dwie rzeczy są jakby różnicą, ale teraz postawmy je na skraju i wyobraź sobie suwak, którym przesuwasz. Od wiem, czyli nie widzę, do widzę i wiem. Okay? To ta wiedza jest, wiedzenie jest fundamentem do tego, żeby powstał na to obraz. I ten obraz albo będzie bardziej wyraźny, albo mniej wyraźny. Dlatego też do czego dążę? Ponieważ jeżeli usiądziesz sobie, popatrzysz marzenia jakieś, to sobie wyobrażasz. I nawet jeżeli ci się obraz jeszcze nie pojawia, bo na przykład patrzysz na jeżdżące samochody, a wyobrażasz sobie, o właśnie, że jesteś w takim plenerze jak ja, no to już sobie możesz wyobrazić i zaczyna organizm inaczej jakby przenosić się w czasie, prawda? I to są takie myśli. Myślę sobie o tym. Mówię tu o tworzeniu teraz, o wyobraźni. Ale jeżeli zamkniesz oczy, to potrafisz zobaczyć ten obraz, prawda? Ale już wyższą sztuką jazdy jest mieć dalej otwarte oczy i zobaczyć ten obraz. I wiesz, to dla mnie nie jest to żaden wynalazek, ani żadna jakaś rzecz wyjątkowa, ponieważ każdy z nas doświadczył czegoś takiego. To jest takie ładne określenie, patrzy w dal, ale widzi coś innego, jakby był w innej przestrzeni, nie jest tu obecny. No? Tak. Więc myśli dla mnie są właśnie tym procesem w środku głowy, czyli stricte związanych z obrazowaniem.
4: Mhm. No dobrze, Mirek, jak doskonale wiesz, zajmuję się również ustawieniami systemowymi według, mówi się, Berta Hellingera. I teraz zobacz, wchodzimy w pewne role. Wchodzimy w pewne role i jak gdyby stajemy się inną postacią. I coś się dzieje w naszych myślach, że widzimy coś więcej. Coś, co nie jest nasze, ale będąc w jakiejś roli, te myśli do nas przychodzą. Jakbyś to, bo uczestniczyłeś w takich ustawieniach i nawet nie. Jakbyś ty po swojemu to wytłumaczył?
5: Zadam ci inne pytanie. Dobrze?
4: Tak.
5: Wyobraź sobie, że trwają ustawienia i nagle jedna osoba wstaje po kawę, druga wchodzi, trzecia odchodzi, czwarta coś tam szepnęła, piątej. Jak te ustawienia będą funkcjonowały?
4: Nie będą funkcjonowały w ogóle.
5: Właśnie. Czyli uwaga, co się zaczyna dziać? Te osoby, które biorą udział w ustawieniu, zwracają uwagę, jakby z jednej strony wyciszają umysł i jakby łączyły się we wspólnej energii, tak to nazwijmy. To brzmi bardzo ezoterycznie, ale chodzi o to, że mają wspólny jakby platformę, której uważności, patrzenia i obecności w danym miejscu. I teraz, jeżeli pójdziesz kierunkiem, na przykład, pokazania Huny, jeżeli byśmy wzięli systematykę Huny, bo ona jest banalnie prosta, właśnie przedstawiana dla zwykłego, normalnego człowieka, prostego, niewykształconego, bo nie było uniwersytetów wtedy, przynajmniej nie na Hawajach, no to wygląda to tak. Wyższe ja

0: ustawień, tworzysz wspólną platformę tych 90% przekazu. I to, co 10% będzie wyrażało, kto będzie cokolwiek mówił, jak mówił, to dalej jest to oparte o wspólne, zrozumiałe 90%. A więc odpowiedzią masz tutaj, jak to się dzieje? Tak, mamy wspólne grono, wspólną energetykę w kontekście zrozumienia podświadomego, czyli niższego ja informacyjnego. I to będzie wtedy działało, bo te podświadomości się porozumiewają. Czy nam się to podoba, czy nie. Wie o tym matka z dzieckiem, wiedzą o tym właściciele czworonogów, tak? Że przecież ten pies nie przyjdzie ci i nie powie pić. Ale ty on przyjdzie do ciebie, ty popatrzysz i nagle ci przyjdzie do głowy, a pić chcesz. Prawda? I to wiemy. Ale kiedy to wiemy? Kiedy mamy na tą stronę uważność. Czyli uwaga, kiedy się dostroisz do tej osoby.
1: Dokładnie. I teraz zobacz. Pamiętasz, że jak gdyby nadajemy energię w pewnym sensie danej osobie, mówiąc od tej pory i masz na imię Zdzichu, nie? I poczuj się jak Zdzichu. Mhm. I ja zrobiłem ostatnio, jak miałem pracę z klientką, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś, musiałem oczywiście pewien element dodatkowy zrobić, że jesteś taką i taką osobą. Mhm. I ona w tym momencie jak gdyby uświadomiła sobie zachowania tej osoby, czyli weszła, jak to się mówi, w buty danej osoby. Mhm. I aha, to on tak się zachowuje, to on tak myśli.
0: Nie, nie zgodzę się z tym.
1: No dobra, ja tylko mówię swoją obserwację, jaka była. I ta osoba, bo tak jak mówiliśmy, jest pamięć indywidualna i pamięć jak gdyby zbiorowa. Mhm. I wejście w tą pamięć zbiorową daje dodatkowe możliwości wyjścia trochę z tej pamięci indywidualnej. Mhm. Dlaczego uważasz, że się nie zgadzasz z tym?
0: Dlatego, jeżeli chodzi o samo określenie, dlaczego się z tym nie zgadzam? Ponieważ to określenie, aczkolwiek oddaje sens i prawdę, natomiast kierunkuje nas w zupełnie inną przestrzeń i odciąga od tego właściwego zrozumienia. O tak bym to powiedział, takiego pełnego zrozumienia. Czyli ta osoba wyobraża sobie i mówi, aha, to ja tak myśli Zdzichu. Nie, nie zgadzam się z tym. Ta osoba ma w sobie wszystko, tylko hasło jesteś teraz Zdzichu jest hasłem do podświadomości jakby nadawać filtr. Wiesz co, ja podam ci przykład, ale to ten przykład będzie bardzo dobrze zrozumiany przez osoby, które pracują z komputerami, pracują z AI. Wiedzą, czym jest prompt. Przecież otworzymy u siebie komputer. Na jednym komputerze możesz otworzyć dwa okna, ale twój komputer, mój komputer. Obydwoje wchodzimy na przykład do czata GPT. Mhm. To jest ten sam program, ale dwa wejścia. I ty piszesz, jesteś ciepłą osobą, która ma mnie pocieszyć. A ja piszę, jesteś bezwzględnym audytorem, surowym i sprawiedliwym. I teraz zadajemy pytanie. Ty mówisz, wiesz co, życie mi się rozwaliło, właśnie straciłem pracę. I ja piszę, wiesz co, życie mi się rozwaliło, właśnie straciłem pracę. Jak myślisz, jakie będą odpowiedzi dla ciebie i dla mnie? Takie same?
1: No, jeśli programy są inne, no
0: nie,
1: to...
0: Nie, nie, program jest ten sam.
1: Ale dane. Prompty, dane do programu.
0: Prompty są inne, czyli nakładki, czyli takie persony są inne. Czyli ten sam program będzie oddawał tobie odpowiedź przez pryzmat pocieszyciela, że macie pocieszyć, a mnie wypunktuje, dlaczego straciłem tą pracę. Czyli mnie opierdzieli. Program jest ten sam, baza danych jest taka sama. I teraz zobacz, człowiek funkcjonuje bardzo podobnie. My mamy całą bazę danych. Przede wszystkim z własnego doświadczenia, z wkodowania genetycznego i z tej świadomości zbiorowej, tak? Idąc tym twoim językiem. Starając się to wytłumaczyć, to co mam na myśli, twoim takim troszeczkę językiem. Teraz w zależności, w momencie, kiedy podchodzisz do takiej osoby i mówisz, jesteś teraz Zdzichu, odgrywasz rolę Zdzicha, to ta osoba dalej swoje wartości, swoje przekonania,

0: Przekonania, swoje doświadczenia wyraża, ale przez pryzmat sytuacyjny, czyli zabawa w teatrzyk. A teraz jesteśmy na plaży. Czy inaczej mi podasz? A teraz jesteśmy w dostojnej restauracji. Podaj filiżankę kawy. A teraz jesteśmy w knajpie. Podaj filiżankę kawy. Czy to zmienia, że Maciek się stał kimś innym? Nie. Maciek zmienia jakby obraz, nie rolę nawet, bo dalej jesteś kelnerem, tylko sytuacyjność. Scenerię zmienia, pomimo tego, że sceneria fizycznie jest taka sama. Tutaj podasz elegancko, dostojnie, czy panu smakowało, czy to, czy tamto, a tutaj masz, pij, co się czepiasz, tak? Inne słowa, inne zachowania. I teraz, czy Maciek jest inny? Nie. Ale, Maćku, to powiedzenie, jesteś teraz zdzichem, powoduje, że obserwatorzy, a zwłaszcza ta osoba ustawiana, ona zaczyna, wszystko co zrobi ta osoba jako zdzich, ona zaczyna uruchamiać w sobie przypomnienia sytuacji. Jakby ponawia drugi raz przeżycie, ale zobacz z jakim nastawieniem. Ona nie jest już zaangażowana aktywnie. Jak jej zdzichu zrobił krzywdę i ma pretensje do zdzicha, to nie podejdzie do tej osoby i mu nie nawciska i nie da mu w mordę. Bo to nie jest zdzicho.
1: No tak.
0: Tylko jeszcze raz jakby odtwarza sytuację. I to jest magia, która się dzieje. Przy czym mówiąc magia, nie mam na myśli, że to są czary. To są normalne procesy, o których właśnie cały czas staram się pokazywać w ramach emitypologii. Czyli szkielet zachowań i procesy, które zachodzą w wymianie energoinformacji. Efekt piorunujący. Nikt nie powiedział, co zdzicho zrobił. Taka osoba nie musi się tłumaczyć, co ten zdzicho dla niej zrobił. I nagle się dzieje magia. Ta osoba jakby podchodziła. A co tak naprawdę dzieje się w tej osobie ustawianej? Zmienia się gramatyka, czyli zmienia się wyobrażenie o sytuacji. Objawia się to w postaci, teraz rozumiem. I takie uwolnienie. Często płacz występuje temu, tak? Że takie osoby płaczą, rozkładają się, mówi jej. Przychodzi tak zwany proces wybaczenia. Wiesz, jakie jest moje podejście do wybaczania? Ja to nazwę inaczej. Przychodzi proces zmiany gramatyki. A więc dalej proces gramatyka, logika, retoryka się odbywa. Nie skazi, ale inne dane kontekstowe, sytuacyjne powodują inne wnioski powodują inne zrozumienie, inne reakcje i tak dalej.
1: No teraz dobra, okej, super, ale wróćmy do naszego myślenia.
0: Tak.
1: I to jaki wpływ na nasze myślenie mają nasze emocje w tym momencie?
0: Dobra, znowu mamy podwójne definicje, jak wiesz, tak? Ja coś innego nazywam emocją. Tak. Ale postaram się teraz ten mój mózg przestawić na twój język. Tak, te emocje, bym powiedział, to jest nadanie znaczenia temu, co ja obserwuję, co ja widzę. Czyli bodźcowi, bo to są zbiór bodźców, tak, który dostaję i ja mu nadaję znaczenia. Inne znaczenie nadam wtedy, kiedy jestem w interakcji ze zdzichem, a inne, kiedy jestem w procesie ustawień, kiedy ktoś reprezentuje zdzicha. Mhm. Tak? Przecież wiadomo, że na przykład tego zdzicha reprezentuje Kasia. No ani to płeć, ani wygląd, ani imię, ani nic. Kasia nawet nie wie o istnieniu, kim był zdzich. Mhm. Kasia przedstawia siebie, ale w sytuacji wyobrażenia siebie, że jest zdzichem. No to co Kasia może sobie wyobrazić? A, zdzicho. Dobra, samo słowo, zdzicho. To nie Zdzisiu, nie Zdzisław, zdzicho. A, to zdzicho, to jest on facet, no to jak kobieta ma wyobrażenie o zdzichu? I ona to będzie grała. Natomiast dalej ustawiana osoba, nazwijmy ją Ania, będzie odbierała to wszystko i interpretowała jakby nakładkę na zdzicha. I teraz zobacz. Są po internecie, są takie różne testy, na przykład w którą stronę jedzie pociąg. I jest na ekranie jedzący pociąg. Możesz go zobaczyć, że on tu jedzie? To on wjeżdża czy wyjeżdża z peronu, tak? Jaki kolor ma sukienka? Jakie kolor ma buty? Czy jest szare z zielonymi paskami? Czy jest niebieskie z srebrnymi paskami? I ludzie się kłócą o to. A tam jest napisane, że to wiesz, w zależności, która półkula mózgowa twoje. No tak, tak to się nazywa. Natomiast ten proces jest dla mnie ważniejszą rzeczą. Subiektywne postrzeganie i interpretacja rzeczywistości. Przez co? Przez swój szkielet, przez swoją percepcję indywidualną.
1: A no dobra.
0: Myśli, moje myśli również będą przebiegały przez pryzmat moich procesów naturalnych, ale również wyobrażeń tych procesów. To dalej jest proces. Tak? Bo to jest nierzeczywiste, nienamacalne. Myśl o tym, co było, albo myśl o tym, co będzie, jest nienamacalna, jest abstrakcją, ale jest to obraz. Tak? Mózg myśli obrazami, więc tworzę obrazy bardziej, mniej wyraźne.
1: No dobra. Przeszłość, przyszłość. A teraz. Kiedy
0: Teraźniejszy.
1: myślimy tu i teraz?
0: Tu i teraz, to też jest sławetne powiedzenie. Tu i teraz to jest uważność neutralna, czyli w pewnym sensie ja wyłączam interpretację, a przyglądam się. Wchodzę w rolę obserwatora. Obserwatora biernego, pasywnego albo obserwatora aktywnego, czynnego. Ale zwróć uwagę, jeżeli jest to obserwator bierny, to jestem zdystansowany i tylko obserwuję, jak w telewizorze.
1: Tak.
0: Tak? Ale się nie wkręcam w to, co jest. Czyli telewizor mogę oglądać, patrząc na ekran, że jakieś tam obrazki latają i w koło widzieć wszystko i wtedy się nie wkręcam, albo wejść w ten obraz tak mocno, że wywoła to u mnie, czyli utożsamić się z tym. Okay? Życie tu i teraz jest dla mnie formą obserwatora aktywnego, nie tylko pasywnego, również aktywnego. Co dla mnie oznacza obserwator aktywny? Maćku, jest to obserwator, który jednocześnie zachowuje dwie role. Faktycznie obserwatora, czyli się nie wkręca, ale jednocześnie bierze czynny udział w wymianie. Co oznacza, mówiąc takim prostym językiem, że mam bardzo dużą uważność na drugą stronę, czyli na środowisko.
1: Ale wiesz co? I tu mi przychodzi do głowy pewne słowo, które ma, jak gdyby idealnie pasuje mi, empatia.
0: Tak.
1: Prawda? Bo tak. Kiedy jestem obserwatorem biernym, to jak gdyby empatię zostawiam z boku. Natomiast jeśli jestem aktywnym, to włączam do tego empatię.
0: Pamiętasz film z Patrykiem Swayze, Duch?
1: Tak.
0: Pamiętasz tą sławetną, kultową scenę, jak lepili tą glinę?
1: Tak.
0: Ona robiła i on podszedł do niej i razem lepili tą glinę. Bardzo czysta, ale niezwykle zmysłowa scena, prawda? To uważam za aktywny obserwator. On nie powiedział nie umiem, on nie powiedział daj ja spróbuję. On się przyłączył do niej i z nią razem zaczął tańczyć, nazwijmy to, dłońmi na tej glinie, tak? Nie, zobacz, ile scena, która stała się sceną kultową, jakie ona niezwykłe emocje porusza w ludziach. Każda osoba, z którą porozmawiasz, powie, no to jest super scena i zaraz poczuje też, by tak chciał doświadczyć tego, takiej bliskości, takiej jedności, takiego współgrania, takiego współistnienia.
1: I teraz zobacz, kolejnym elementem istotnym właśnie w tym myśleniu lub niemyśleniu jest coś takiego, że w momencie, kiedy robimy coś wspólnie, robimy coś razem i uczymy się energetycznie w tej, tak? Chodzi to w ogóle o wszelkiego rodzaju, nie wiem, pisanie wierszy, słuchanie wierszy, muzyka, cokolwiek. No ta scena, kiedy oni lepili, wspólne robienie, jak gdyby wyłącza nas na pewien czas myślenie, bo robimy coś wspólnie tu i teraz.
0: Tak, choć Maćku, dla mnie to, co powiedziałeś, jest niezwykle ogólne. No bo wspólnie można robić w różny sposób.
1: Weź.
0: Ja rozumiem przekaz, ale ja bym go uszczegółowił, żeby on wybrzmiał bardzo mocno. Co znaczy wspólnie robienie? Znowu posłuszmy się tym samym obrazem, bo go znamy, tak? I większość widzów też. Zobacz, w momencie, gdyby on podszedł do niej i na przykład dźgnął palcem w tą glinę, tam by jej się zepsuło, by się zezłościła, bo wkładała w to wysiłek, energię, tworzenie, troskę i nagle ktoś przychodzi, a on miał intencję zaczepić ją, żeby było fajnie. Prawda?
1: Ale on się połączył w tym momencie.
0: Ale właśnie o to chodzi. Ale zobacz, jak się połączył. On się do niej dołączył, wszedł w jej przestrzeń w taki sposób, że ona poczuła się bezpiecznie, nie poczuła się zagrożona, że jej coś zniszczy, że wsadzi te łapy w tą glinę i tak dalej, tak? Albo ją odciągnie od gliny. On się do niej połączył, a później ona go jakby wprowadziła jak gościa do tej przestrzeni. I on się zachowywał w niej jak gość. A ona miała uważność na niego, sterowała jego rękoma, później się zaczęli bawić. Czyli jak w tańcu, tak? To mam na myśli. Czy my tak w życiu postępujemy? Co z tego, że będziemy we dwoje robić? Maciek, to robimy. Jak ja chcę, żebyś ty robił tak, jak ja chcę, a ty chcesz, żebym ja robił tak, jak ty chcesz. To też razem robimy. Tylko efekt będzie taki, że i ty, i ja będziemy się źle czuli i w końcu stwierdzimy, nie chcę się źle czuć. Przestajemy razem robić. Prawda? To ja mam na myśli uważność i bycie tu i teraz, w tej aktywnej formie. Czyli jeżeli dochodzę do kogoś, to mam uważność, nazwałeś to empatią, mam uważność na drugą osobę, na to, co ta osoba robi. Jestem dla niej wsparciem w tym momencie, czy nie? Jestem tym, który ją supportem, który ją wspiera, który powoduje, że ona może doświadczać, ale w bezpieczeństwie, bo wie, że jak, bo ma zaufanie, że jeszcze za nią stoi ktoś. Czy raczej traktuje mnie, uważaj, uważaj, jeszcze musi uważać na mnie, żebym nie zepsuł tego, co ona chce.
1: Tak.
0: Popatrz, rzecz, którą w ogóle jakby nam umyka, nie to, czy razem robić, ale w jaki sposób razem coś robimy.
1: Tak. No i teraz zobacz. Tu wrócę do myślenia relacyjnego.
0: Tak.
1: Czyli popatrz. Na samym początku relacji, jak gdyby mamy tą wspólną energię.
0: Mamy tą uważność, Maćku.
1: Do...
0: Uważność mamy.
1: A,
0: To jest ta
1: tak.
0: wersja demo. Właśnie mamy tą uważność, rozumiesz?
1: Tak. Skupiamy uwagę na danej osobie dokładnie tak, jakbyśmy byli tą osobą i albo wspólnie z tą osobą.
0: Wspólnie z tą osobą. Jesteśmy ciekawi i uważni na tą osobę.
1: Dokładnie. I teraz zobacz. To myślenie powoduje w pewnym momencie, ja to nazywam emocje. Emocje, one są. Jakby to określić, one są wspólne, takie same, podobne albo podobne. Natomiast w momencie, kiedy obraz naszych myśli zaczyna się rozjeżdżać, czyli ja mam inny obraz danej sytuacji, a partner czy partnerka inny obraz, jest zakłócenie.
0: No to tu dołóż jeszcze oczekiwanie, nie?
1: Tak, oczywiście. Bo to oczekiwanie w naszej myśli jest, może być zupełnie inne, a zazwyczaj tak jest. Że dlatego mówimy bardzo często, że my się zakochujemy nie w konkretnej osobie, tylko w pewnej formie oczekiwania, jaka ta osoba jest.
0: Tak.
1: Dokładnie. I później okazuje się, że moje oczekiwania nijak się mają z rzeczywistością.
0: One są weryfikowane, ale kłopot nie jest w moich oczekiwaniach. Kłopot jest właśnie z tego, że ja wychodzę z tej roli aktywnego obserwatora, a staję się, wchodzę w rolę dopasowania otoczenia do siebie. Ale to też jest, Maćku, nawyk.
1: Tak.
0: To też są nasze myśli, tylko te myśli nieuświadomione. Dlaczego nieuświadomione? Bo jestem już w przyszłości. Albo w przeszłości. Czyli robię coś i już sobie wyobrażam, że będzie efekt taki, taki, taki. Czyli to jest moje to wyobrażenie, ale jednocześnie dążenie do tego wyniku. Nie ma w tym nic złego. Natomiast kłopot zaczyna się w tym, że my przywiązujemy się tak do tego potencjalnego wyniku, że jeżeli ten wynik nie następuje albo występuje w innej formie, no to jesteśmy niezadowoleni. Dlaczego jesteśmy niezadowoleni? Bo nie dlatego, że coś było niefajne, tylko dlatego, że nie uzyskaliśmy tego, do czego żeśmy się przywiązali i chcieli.
1: Tak, do naszych oczekiwań.
0: Do naszych oczekiwań. Więc nasze myśli, tak, nasze myśli to jest to coś, nawiążę tutaj do tego, co wspomniałeś. Dwie osoby, jak tak są uważne na siebie, to wspólnie, to mają podobne myśli, wspólne myśli. Tego nie wiemy. I tego nigdy nie wiesz, dopóki nie zapytasz tych osób, a one ci prawdziwie nie odpowiedzą. A odpowiedzą ci prawdziwie tylko wówczas, kiedy same będą świadome tego, co robiły. Inaczej nazwą to dowolny inny sposób i będziesz musiał drążyć temat, żeby się dowiedzieć. I to jest jedyna droga. I to jest jedyna droga, żeby się dowiedzieć. Więc te sławetne, jeżeli ruszasz relacje, te sławetne miodowe miesiące, one miały bardzo ważny cel. Dwie osoby wchodziły w zupełnie nową, nieznaną, ale wspólną przestrzeń. I jedyną odrębną rzeczą były one same i ich przyzwyczajenia i nawyki w odniesieniu do obcej, nowej przestrzeni. I właśnie w obcej, nowej, wspólnej przestrzeni oni się zachowywali. To nigdy nie zadziała tak, jakby on przyjechał do niej na miesiąc miodowy, albo ona do niego. Nigdy to nie zadziała, więc obydwoje powinni zmienić zupełnie przestrzeń na nieznaną, ani dla jednego, ani dla drugiego. Bo nawet jeżeli jedno było, nie wiem, byliśmy, strzelam teraz w Gdańsku i wiesz, jak w Gdańsku było, i tam posiedziałeś trochę, raz, drugi, trzeci na urlopie, no to zabierę ją do Gdańska. Zabiorę ją do Gdańska. Zabierasz ją do Gdańska, ona nigdy nie była, pierwszy raz. Ale ty już tam byłeś. Więc siłą rzeczy będziesz prowadził po swoich ścieżkach. Po swoim znanym, nieznanym. Po selekcji to jest fajne, to jest niefajne. O, to jej się spodoba. A tamto, ale to wszystko jest prawdopodobieństwo. A teraz, jeżeli wyeliminujesz w środowisku wszystkie te impulsy, czyli na zasadzie jedziemy razem do, nie wiem, do Zamościa. Byłeś w Zamościu? Nie, ja też nie. Jedziemy, obydwoje czujemy się tam, w cudzysłowie, zagubieni. A więc to dopiero objawi nasze podejście do nowej sytuacji, do nowych rzeczy. I teraz, jeżeli to przeniesiesz, zobacz, to nie jest skomplikowane. Tak się dzieje później w życiu. Następuje nowa sytuacja, przychodzi dziecko, jedno zwolnione z pracy, jedno, czyli sytuacja, która sąsiad rozrabia. Pierwszy raz, bo żeśmy się wprowadzili. Nowa sytuacja i my się odnosimy do nowej sytuacji, ale mamy nierozpoznane własne wzorce.
1: No tak. Czyli jednak nasze myślenie ma duże znaczenie w relacjach.
0: Fundamentalne.
1: Dokładnie. I ja zawsze mówię, jeśli w ogóle cokolwiek kontrolować w życiu, to kontroluj własne myślenie, własne myśli. Mm-hmm. Bo tylko wtedy, kiedy kontrolujesz własne myśli na zasadzie uważności tego, co myślisz, potem co mówisz i potem co robisz. Mm-hmm. No. Mirku, bardzo, bardzo jestem ci wdzięczny za dzisiejsze spotkanie. Może kiedyś jeszcze powtórzymy jakiś, znajdziemy jakiś wspólny, inny temat, bo tak jak wiesz doskonale, w tej audycji akurat zajmuję się sposobem myślenia i dziękuję serdecznie, jestem wdzięczny wręcz. Pamiętasz różnicę, dziękuję, a wdzięczny, przynajmniej moją definicję tego. Tak, bardzo, bardzo fajnie, że przedstawiłeś jak gdyby z innego punktu widzenia mój sposób myślenia. Także dziękuję, dziękuję ci serdecznie i z wdzięcznością i z nadzieją, że kiedy się w tej samej audycji spotkamy na inny temat. Także dziękuję wszystkim serdecznie i cóż, zapraszam do komentarzy. Dziękuję.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
4: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa Skery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii i sercem całego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
5: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. to pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce, w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz Integracji Polsko-Irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła. Także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań? No, kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
4: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
5: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić, wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
4: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
5: Oj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Anne O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, tak, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły Kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 Maja. Dzieci będą recytowały wierszyki, ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo, a na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy wstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
4: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
5: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak tu jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje naprawdę, to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
4: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się od wspólnego hymnu. W Tralii również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Charge d'Affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralii, Terego O'Briana.

0: Muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek, Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
1: Jak długo Ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
3: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór jeszcze nie spotkałam trudniejszego naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
1: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
1: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radia Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
1: Super, dziękuję. A u Ciebie?
3: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo to tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
1: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy Was wysłuchać.
3: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
1: Super, super, dziękuję Ci serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.
0: Muzyka tego wieczoru poruszyła wszystkich. Ale Akademia to nie tylko koncert, to też czas refleksji i rozmów. Zapytałam uczestników, czym jest dla nich celebracja naszych świąt majowych tutaj, w Irlandii.
4: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co bycie Polakiem w Polsce. Nie rozróżniam tego. Celebruję te same święta, te same rocznice. Takie same wartości są dla mnie ważne zarówno tutaj na emigracji, jak i w Polsce. Pochodzę z rodziny, która święta, takie jak niedawne święto flagi i Konstytucji 3 maja, celebrowała zawsze, tak samo jak inne święta związane z naszą narodowością, kulturą czy religią. I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
1: What do you think about celebrating national days?
5: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you, and you can almost intermingle those traditions together. And there's always some sort of a joint.
6: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii, czy Dzień Konstytucji 3 maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak. ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. Ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
7: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
8: Oczywiście, Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
9: Tak, ma duże znaczenie i tak, czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
1: Overall, what you think about the idea of celebrating National Days?
10: I absolutely love the idea of celebrating National Days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
0: Na scenę wyszły 3 dziewczynki z Trilli: Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
11: Kocham swoją flagę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem w niej dumna. Uczę się ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I lead it with joy and I'm proud of it. I learned to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się często zaczyna, a potem w myślach blisko, pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
12: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze wolna wisiała. Dziś święta się doczekała. Jej czerwień to krew przelana, wielczystość niepokalana. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
13: Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mowę czystą. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A co wyjesz? Po pierwsze.
0: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
14: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach w Srelii. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze, a na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mount Hope Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język, uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie ten tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia. My beautiful, gorgeous students will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło Julian Tubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło. I zgubiło kropeczkę, ha, złamało kłapeczkę, B zbiło sobie brzuszki, A zwichnęło nóżki, O jak balon pękło, aż się P przylękło, T daszek zgubiło, E do uch skoczyło, S się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Julian Tubie. Bieg jak krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie. Wszędzie szuka, parska sobie. Szuka w piecu i w kominie, w myszej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. Mm-hmm. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią roznosi, to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci i druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę, tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: wznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu, w Irlandii, oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham, i drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta, a wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła i razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić

0: i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
1: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
2: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
3: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
4: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
5: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie mi proszę, co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze w tworzeniu stowarzyszenia, w którym jesteście, z którym żyjecie, które tworzycie razem wspólnie?
0: Przy działalności takiego stowarzyszenia jak nasze jest wiele trudnych rzeczy. Ale tak jak dla mnie podstawową trudnością jest komunikacja w języku angielskim. Drugą sprawą to przy działalności takiego stowarzyszenia non-profit jak nasze jest to, że wszelkie fundusze na naszą działalność musimy organizować sami, zdobywać je od sponsorów, ze składek, z różnych imprez, które organizujemy. A jak wiadomo, no niestety w dzisiejszym świecie bez finansów nie da się funkcjonować normalnie.
1: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwili dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
3: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebna.
4: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
5: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
6: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kerry tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
5: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kerry.
7: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. Dziś przygotowujemy materiał dla programu Echo Skery w Radio Cenzura, który prowadzi Edyta Skwira. Za chwilę poznacie młodą zawodniczkę karate Australii, Maja Urbała, która z pasją i determinacją rozwija swoje sportowe umiejętności. Trenuje Skery, Shotokan, Karate School, startuje w zawodach w całej Irlandii i już teraz może pochwalić się kolejnymi sportowymi sukcesami. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z karate, co daje jej ten sport i jakie ma marzenia na przyszłość. Zostańcie z nami. Jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
2: Moja przygoda z karate zaczęła się, kiedy moja mama dostała polecenie od znajomej i postanowiła spróbować i w ten sposób rozpoczęłam treningi karate.
1: W jakim wieku pierwszy raz poszłaś na trening karate?
2: Miałam 5 lat, kiedy zaczęłam pierwszy trening w karate.
1: A co najbardziej lubisz w tych treningach?
2: Najbardziej lubię uczyć się nowych technik, aby poprawić swoje umiejętności walki w karate.
1: Czy myślisz, że karate jest trudnym sportem?
2: Tak, karate może być trudnym sportem dla początkujących, ponieważ uczysz się nowych ruchów, równowagi i dyscypliny, ale z czasem staje się to łatwiejsze.
1: A co myślisz o treningach? Co jest takiego trudnego w treningu?
2: Chyba też rozciąganie jest bardzo trudne, bo musisz bardzo być elastycznym.
1: A później co robicie?
2: Później tylko ulepszamy nasze techniki, żebyśmy lepiej walczyli i robili katę.
1: A co to jest katę?
2: Kata to jest taki wielki układ ruchów, który mamy startować w zawodach.
1: A ile razy trenujesz w ciągu tygodnia?
2: Ja trenuję 2 razy w tygodniu.
1: I myślisz, że to jest takie optymalne, takie, żebyś miała dobrą formę?
2: Tak, najlepiej regularnie, żebyś to samo się uczyła i jeszcze ulepszała jeszcze więcej.
1: A to są z reguły zajęcia wieczorowe, prawda?
2: Tak, w soboty robię rano, a w dni szkolne robię po południu.
1: Brałeś udział w zawodach w wielu miastach Irlandii. Czy pamiętasz swoje pierwsze zawody?
2: Tak, moje pierwsze zawody były w Tralee. To były zawody dla początkujących. Było ciężko, ale dzięki wsparciu mojego klubu i mojego senseja zdobyłam 2 złote medale i 1 srebrny medal.
1: O, gratulacje! Naprawdę, to jest duże osiągnięcie. Masz 2 złote medale i to jest w kategorii jakiejś, czy jak?
2: Byłam w kategorii, bo miałam 11, było 11-12 lat.
1: Super.
2: 1 złoty medal był w kacie, 2 złoty medal było w jurken. To masz minutę, żeby robić inne techniki na worek bokserski taki, na karate. I to najlepiej ma technikę, to wygrywa. I potem srebrny medal miałam w walce.
1: Które zawody zapamiętałaś najbardziej?
2: Najbardziej pamiętam moje ostatnie zawody, na których byłam. Zawody odbyły się w Piltown Open 21 lutego. Bardzo mi się podobało. Zdobyłam puchar za pierwsze miejsce w kacie oraz medal za 3. miejsce w walkach.
1: No, gratulacje. Czy przed zawodami masz troszkę stresu? Czy jest taka ekscytacja?
2: Każde zawody wiążą się z odrobinę stresu. Kiedy wiesz, że pokonasz i wiesz, że dasz radę, startowanie w zawodach staje się bardzo ekscytujące.
1: Teraz masz pomarańczowy pas, dobrze rozumiem?
2: Tak.
1: Gratulacje. I co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki pas?
2: Żeby zdobyć taki pas w karate, muszę ciężko trenować i przygotować się do egzaminu na pas. Muszę dobrze pokazać moją technikę, katę oraz umiejętności walki.
1: A teraz przygotowujesz się do czerwonego pasu. I czy to jest duże wyzwanie?
2: Jest wyzwaniem, ale muszę dużo trenować i doszkolić moje techniki i katy. To wymaga dużo pracy i wysiłku, ale to dużo motywuje do jeszcze lepszego treningu.
1: Czy mogłybyśmy troszkę opisać te zawody? Czyli co się dzieje? Wchodzisz na matę, wywołują cię. Jak to wygląda?
2: W kategorii jak robię katę, wchodzę na matę, wszystkich nas, nasze imię biorą i potem nas biorą pojedynczo. Powiedzmy, ja wchodzę na matę, wymawiam swoją katę, to robię Hian Nidan i zaczynam robić. Jak skończę, muszę poczekać i oni mi dadzą taki scoring na 0 do 10. Są trzy sędzie, jest jeden naprzeciw ciebie i są dwa z tyłu. I oni to sędzują, oni wszyscy są te senseje i wszyscy mają czarne pasy. Sędzują, dostaję swój score, wpisują na telewizor i wszyscy następni idą. Jak wszyscy skończymy, to mówią, że patrzą na te wszystkie skory i jest od trzeciego miejsca, potem mówią drugie i potem pierwsze i razem potem musimy stanąć sobie i robić zdjęcia. Tak to wygląda, jak robisz katę.
1: Rozumiem. A ta druga kategoria to wtedy jak wygląda?
2: Kategoria kumity, jak walczę, wygląda tak, że nas jest zawsze kilka, ale powiem teraz za cztery na przykład. Są potem dwie walki, bo cztery to jest dziewczynka z dziewczyną i potem ja z kimś. I kto wygrywa to? Finał, to jest dwie dziewczyny i muszą walczyć. Kto to wygra, dostaje pierwsze miejsce. Ten, co przegra ten finał, ma drugie miejsce. I potem może być, jak jest remis, to jest remis na trzecie miejsce, to muszą walczyć o trzecie miejsce. Potem dostają trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. I tak wygląda kategoria kumity.
1: I co jaki czas masz takie zawody?
2: Zależy gdzie i najwięcej jest w lecie. No bo masz, najcieplej jest i na pewno raz albo dwa na dwa miesiące, powiedzmy. Może raz na miesiąc najmniej.
1: To jest intensywnie, bo wtedy zobacz, masz dwa razy w tygodniu trening, potem co drugi miesiąc masz zawody, do których musisz się przygotować i to jest non-stop, jesteś w takim procesie cały czas trening, zawody, trening, zawody, trening, zawody.
2: Tak, a potem dostajemy nieraz przerwy na lato, na święta, wielkanocne albo Boże Narodzenie, to dostajemy przerwy. I tak trenować, żeby regularnie, żeby nic nie zapomnieć.
1: Jeżeli chodzi o twój ubiór, czy na każdej z tych kategorii masz inny ubiór, czy to jest ten sam, czy jak to wygląda?
2: Ja mam trzy inne ubiory, no bo mam jeden na trening, to jest taki zwykły ubiór, bo nie trzeba, to nie jest nic za takie ważne, ale na zawody to mam taki jeden bardzo, bardzo gruby i ciężki, bo jak robisz katę, to musisz tak, to ładnie brzmi, jak robisz takie ruchy szybkie. To jest kimono, to jest taka bluza, spodnie i pas. A na walkę to noszę bardzo letkie i nie aż takie grube, bo muszę ruszać się dużo i skakać dużo też.
1: Masz coś do ochrony ciała?
2: Zależy też od turnieja, bo nieraz pozwalają wszystko założyć, a nieraz nie pozwalają zakładać na nogi albo coś. Nieraz jest tylko dla dziewczyn, nieraz jest tylko na zęby i na piersi. W innych to może i trzeba mieć rękawice, ale w innych jest ochrona na stopy, jest ochrona na łydki i jest ochrona na piersi i brzuch. I potem masz rękawice. Możesz mieć kask, ale ja wolę nie nosić kasku, bo lepiej się czuję bez kasku, to musisz nosić zęby. Ale od 13 lat aż tak nie potrzebuję kask.
1: Czyli jak się ubierzesz w taką dużą ilość tych wszystkich rzeczy, to jak ty się ruszasz?
2: Trudno jest, ale się trzeba przyzwyczaić, bo musi się dużo też przyzwyczaić. Oni są wszystkie na rzepy i się to fajnie wszystko z twoimi się nogami rusza, bo masz fajne, bo nie jest przyklejone łydki, to jest, możesz sobie ruszać kostkę ładnie i dopasowane są do siebie, do ciebie i są inne rozmiary.
1: A polecasz na przykład właśnie karate?
2: Tak, polecam. Pomaga mi koncentracji. Koncentruję się lepiej w szkole i na normalny dzień.
1: Jak idziesz do szkoły, to potem i na przykład przynosisz taki medal, to co tam się dzieje?
2: Robią mi zdjęcia, robią, bo oni w szkole też mają, dają na fejsa.
1: No to fajnie. A wspominałaś na samym początku, jak rozmawialiśmy, o sensei. Czyli kto to jest sensei?
2: Sensei to jest mój trener i nauczyciel karate. Charles i Agata Neri.
1: Według ciebie, czego najbardziej cię nauczyli w treningach?
2: Agata i Charles pomogli mi najbardziej ucząć mnie dyscypliny, szacunku i wytrwałości. Nauczyli mnie, żeby nie poddawać się, nawet jeśli coś nie wychodzi za pierwszym razem. Pomogli mi też nauczyć się nowych technik i bardzo mnie motywują. Są świetnymi trenerami i wspaniałymi sensejami.
1: Ale poza sportem, czy myślisz, że te umiejętności jakoś się powielają albo ci pomagają?
2: Karate mnie dużo nauczyło oprócz sportu. W karate nauczyłam się dyscypliny, szacunku, pewności siebie i samokontroli. Nauczyłam się też wytrwałości i tego, żeby nigdy się nie poddawać, nawet czy coś jest trudne.
1: Czy mogłabym Cię zapytać, jakie są pasy? Czyli powiedzmy, osoba, która jest nowa, to jaki dostaje pas?
2: Dostaje biały pas, potem jest żółty pas, potem po chwili jest pomarańczowy pas, potem mój sensei teraz zmienił na sam system, bo każda inna karate styl ma inne pasy. To my potem mamy czerwony pas, zielony pas, niebieski pas, chyba dwa fioletowe pasy, dwa brązowe pasy chyba i potem czarny pas i jest 10 dan, to takich 10 levelów czarnych pasów.
1: To pewne, że osiągniesz te wszystkie poziomy i te 10 czarnych pasów też. Jak twoja grupa wygląda? Czy to są tylko dziewczynki, czy są chłopcy?
2: Jest mieszanka. Jest młodszy, są starszy, klasy są wszędzie w Kery i poza. Jest bardzo dużo nas, inne levely pasowe. Są mniejsze dzieci, które mają mój level, są starsi, które mają jeszcze lepszy level. I to jest dobre dla wszystkich. I mamy mieszankę innych ludzi i narodów w naszym klubie.
1: A co powiedziałabyś dzieciom, które chciałyby spróbować karate, ale na przykład się obawiają, że nie dadzą rady?
2: Powiedziałabym dzieciom, żeby nie bali się spróbować karate. To świetny sport dla dzieci, ponieważ można się nauczyć wielu umiejętności, elastyczności i pewności siebie. To normalne, że na początku czujemy strach. Kiedy ja zaczęłam, też nie byłam najlepsza, ale dzięki treningom bardzo się poprawiłam. Spróbowanie było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu, więc warto spróbować i nigdy się nie poddawać.
1: Super. Patrząc po kategoriach, czyli powiedzmy, masz tą jedną kategorię, w której ty jesteś i to też zależy od wieku, jak na przykład jedziesz na zawody?
2: Tak, zależy od wagi, od wieku i od pasu.
1: A jakbyśmy mieli opisać, czyli twoja kategoria, czyli jaka to jest waga i jaka to jest nazwa?
2: Zależy też o jakiej kompetycji, bo nieraz jest 12-13, nieraz jest 11-12, to zależy też. Nieraz to wcale wagi.
1: A jakie masz marzenia związane z karate, oprócz już osiągniętych do tej pory osiągnięć?
2: Moim marzeniem w karate jest zdobyć czarny pas, dalej trenować i brać udział w zawodach, a kiedyś wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Super. A przechodząc dalej, czy chciałabyś kiedyś wystartować inne międzynarodowe zawody?
2: Już brałam udział w kilku międzynarodowych zawodach w karate w Irlandii, ale bardzo bym chciała w przyszłości wyjechać za granicę i startować w międzynarodowych zawodach.
1: Ile pucharów albo nagród masz?
2: Mam jeden puchar za wygranie, 22 medali, puchar za wygranie i puchar za najlepszy student roku.
1: I oprócz tego paszport i dyplomy.
2: Tak, paszport i dyplomy.
1: Super, super. Gratulacje, Maja. Naprawdę to jest niesamowite osiągnięcie. Jak się z tym czujesz?
2: Dumna.
1: Oprócz karate słyszałam, że uprawiasz dodatkowy sport. Czy możemy o tym porozmawiać?
2: Tak.
1: O co w tym chodzi?
2: Arnis to jest taki sztuka walk z patykami, żeby taki reprezentować machete taki alla. I się uczy też innych techników i samoobrony.
1: To dziękuję Wam serdecznie i powodzenia. I gratulacje jeszcze raz, Maja. Naprawdę to jest duże osiągnięcie.
2: Dziękujemy, dobranoc!
1: To była historia młodej zawodniczki karate z Trali, Mai Urbały. Przykład tego, jak pasja, systematyczna praca i wsparcie trenerów oraz najbliższej rodziny mogą prowadzić do pięknych osiągnięć. Takie historie pokazują, że wśród Polonii w Irlandii rośnie nowe pokolenie młodych talentów. odważnych, ambitnych i gotowych sięgać po swoje marzenia. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i trzymamy kciuki za kolejne sportowe sukcesy Mai. Do usłyszenia w kolejnej audycji Echo z Kary.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzur.

Te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Change the algae, we're gonna find release.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.